0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W studiu wyjątkowy gość, dyrektor Żywego Muzeum Piernika w Toruniu. Dzień dobry, panie Andrzeju, Andrzej Grzewski.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Najprostsze pytanie, które mógłbym zadać, to jak się robi, jak się tworzy najpopularniejsze miejsce turystyczne w Polsce, w Toruniu, ale także i jedno z miejsc w Polsce. Może tak? 20 lat minęło, jak śpiewał kiedyś artysta, co prawda o 40 latach, jak jeden dzień. Czy to rzeczywiście troszkę jak jeden dzień, czy jednak 20 lat?
3: Powiem, że szybciej. To wiem, że to brzmi idiotycznie. Bardzo, bardzo szybko. I coraz szybciej. I te Sylwester jest tak mniej więcej co 3-4 miesiące. Przecież nie wiem, czy pan zauważył. Tak czas pędzi, prawda, w tej chwili. Ale rzeczywiście w pracy udało nam się osiągnąć taki poziom rozwoju, który co chwilę wymaga od nas dalszych działań rozwojowych. I to powoduje, że jesteśmy cały czas w biegu do przodu i to też powoduje, że umyka nam ten czas, który przelatuje. Bardzo, bardzo krótko to trwało. Ja nigdy nie sądziłem, że będę obchodził takie święto jak 20-lecie muzeum.
2: No właśnie, celebracja za nami, ale tak naprawdę no, wy świętować pewnie będziecie cały rok. Jak wygląda ten sezon dla Żywego Muzeum? Czy to jest taki czas, kiedy to jest na przykład kwiecień i do końca września, października, ten najbardziej gorący, że tak powiem? Czy już w tej chwili możecie powiedzieć, że sezon dla was trwa absolutnie cały rok?
3: Od kilku lat możemy powiedzieć, że weekendy trwają cały rok. Rzeczywiście bez względu na pogodę, nawet przy sypiącym śniegu mamy piątkowe popołudnie, szczególnie sobotę i pół niedzieli zawsze zajęte. A jak jest ładniejsza pogoda, to i cały piątek, i całą niedzielę. Ale rzeczywiście to jest od kilku lat zauważalne, że tak możemy mierzyć. A ten rok no, wygląda na bardzo podobny do zeszłego, choć troszeczkę jakoś wiadomość taka ogólna, czy myśl ogólna na temat turystyki, bardzo się to zmienia, nie tylko u nas, nie tylko odnośnie muzeum, nie tylko Torunia, ale w ogóle w tej chwili klienci odeszli od tak gremialnego zamawiania usług, powiedzmy ogólnie usług z wyprzedzeniem, bilety online, to troszeczkę wraca do poprzedniego czasu, że jednak ta kasa i wizyta w kasie, czyli decyzja o wyjeździe na ostatnią chwilę odkładana. Mamy czas, mamy pieniążki, hej, jedziemy. Może do Torunia? Dobra, jedziemy do Torunia. Do Żywego. I to się zmieniło bardzo, dlatego też mówienie o porównywanie tego a zeszłych lat z tego choćby powodu już jest bardzo trudne, bo nie będziemy wiedzieć do pewnie października, jak łącznie, jak ogólnie ten rok wypadnie. Właśnie między innymi z tego powodu. Jest mniej rezerwacji grupowych, mniej rezerwacji online.
2: Ale Excel nie kłamie i mówi wprost, że blisko 160 tysięcy osób odwiedzających Żywe Muzeum to jest rekord. Rekord frekwencji, którym się możecie pochwalić. No prawie, że...
3: Myślimy, tak, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Bardzo dużo dla nas. To jest niewiele ponad 1000 osób więcej niż w poprzednim roku, ale wiemy, że na skali Polski i też wiemy Europy. Oczywiście my się nie mamy prawa porównywać z największymi muzeami, ale znamy takie, które mają wielkie ambicje, dobre zbiory, państwowe muzea w różnych krajach. To dla nich liczba, przekroczenie 100 tysięcy gości to już jest powód do picia szampana. No my będziemy starać się dojść do 170, może 175, a to, co nas limituje, to są warunki lokalowe, że po prostu więcej nie możemy przyjąć.
2: Wracamy do rozmowy w toruńskim kalejdoskopie z dyrektorem Żywego Muzeum Piernika Andrzejem Olszewskim, które świętuje 20-lecie, ale też świętuje obecność w gronie najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce, a na pewno w Toruniu. Wspomniałem, witając się na samym początku, o tym, że jesteście jednym najbardziej popularnym miejscem turystycznym w Toruniu, ale jednym z w Polsce, że tak powiem, Oscar turystyki polskiej.
3: Tak.
2: czyli certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jest tego dowodem.
3: Tak, rzeczywiście otrzymaliśmy. To było olbrzymie zaskoczenie dla mnie, dla nas, dla zespołu całego. Nie spodziewaliśmy się tak wysokiej oceny. Grono 17 fachowców, praktyków, teoretyków i turystyki, i biznesu, i komercjalizacji biznesu oceniało firmy, które zaszły do finału. Wygraliśmy. No, dla mnie to osobiście powód do absolutnego szczęścia, dumy. Przez wiele lat mnie to rozpierało. Teraz już troszeczkę przygasło, bo minęło parę lat, ale rzeczywiście jest to najważniejsza nagroda, najważniejszy tytuł w Polsce. Jesteśmy wciąż, niestety, jedynym obiektem, jedyną instytucją w Kujawsko-Pomorskim, która ma ten tytuł.
2: No więc tym bardziej jest to wyjątkowe wyróżnienie. Panie dyrektorze, troszkę szerzej o turystyce, bo kilka dni temu poznaliśmy statystyki za 2025 rok. No, blisko 2,7 miliona osób odwiedziło Toruń.
3: Tak.
2: To wynik, który jest także coraz lepszy. To jest wzrost prawie 9% w stosunku do analogicznie do roku ubiegłego. Pan jako specjalista od turystyki widzi możliwości na poszerzanie jeszcze tego, czy Toruń już jest na tyle nasycony, czy mamy jeszcze możliwości?
3: Oczywiście, że mamy możliwości, bo chodzi o też o rozszerzenie sezonu. Bardzo olbrzymi wzrost, jak zapewne pan widział, jest, powiemy państwu, wśród turystów zagranicznych. Bardzo zwiększyła się liczba przyjeżdżających. To pokazuje, jak można z roku na rok, przypuszczam, że kampaniami, bądź też z innych powodów, gdzie to ten Toruń, na przykład sport, był bardzo widoczny sportem, czyli imprezami sportowymi, które o zasięgu europejskim, a ostatnio światowym odbywały, mam nadzieję, że będą się odbywały w Toruniu. Promocja jest absolutnie najważniejsza, promocja, reklama, promocja, marketing. Jest tak wiele pięknych miejsc na świecie, które wszystkie chcą do siebie przyciągnąć turystów. Podkreślam, że nie można spocząć na laurach tak wielkiej liczby gości, która przyjechała w zeszłym roku, tylko trzeba ciągle walczyć o nowych, o następnych, o to, żeby kolejny raz chcieli odwiedzić Toruń, bo ta liczba przyjeżdżających po raz który też jest znaczna.
2: Mamy miejsca wyjątkowe, mamy miejsca imponujące, no Żywe jest tego najlepszym przykładem i dowodem. Czy pan, spotykając się z turystami, na przykład znajduje, albo inaczej, przechadzając się po toruńskiej Starówce i odwiedzając inne miejsca w Polsce, tudzież w Europie, na świecie, znajduje takie punkty, których no musimy jeszcze troszkę podciągnąć, musimy, jeżeli chodzi o tą turystykę taką właśnie otwartą, globalną, dążyć do czegoś więcej.
3: Przyznam panu, że będę się chwalił. Miejsc takich jak Żywe Muzeum Piernika jest, nie ma po prostu. Nie ma na świecie, trudno mi powiedzieć, ale w Europie raczej nie ma, gdzie jest taka interakcja nas prowadzących z naszymi gośćmi. Nie mamy oczywiście artefakty, ale ta narracja u nas, która jest dynamiczna, wesoła, co jest bardzo, bardzo ważne. Od nas goście, nie chcę powiedzieć, bo to my uczymy historii. Uczymy historii Torunia, historii rzemiosła, tylko w inny sposób. Nie gablotowy, artefaktowy, narracyjny z elementami humoru. Udaje się to, bo piernik jest fajnym przedmiotem, prawda? Budzi kapitalne skojarzenia, babcia, dzieciństwo, zapach. My tym zapachem, przy okazji, dlatego że też produkujemy pierniki w tym budynku, w którym jest muzeum, i ten wspaniały zapach pieczonego piernika roznosi się po całej Rabiańskiej, a czasami podobno nawet zahacza o ducha albo o żeglarstwo. To wiemy od gości. Tak więc taki sposób pokazywania, inny sposób pokazywania turystyki. Wiem, że w Polsce jest kilka instytucji, to już tak troszeczkę poza Toruń, które jako punkt taki odniesienia brały naszą placówkę, otwierając swoje. Jest to po sąsiedzku Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, Obwarzanka w Krakowie, Rogala Marcińskiego w Poznaniu i powiedzmy również mają takie elementy interakcji, może troszkę mniej niż my. Jesteśmy pionierami i wydaje się, że cały czas jesteśmy na tej szpicy. Zdaje się, że udało nam się odkryć, o co chodzi gościom, którzy przyjeżdżają. To nie jest nic nadzwyczajnego. Chodzi o emocje, i to dobre emocje, i wychodzenie uśmiechniętymi. Ten czas poznawania historii może być również czasem zabawy i relaksu. I chyba nam się to udaje.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: To jest Toruński Kalejdoskop, a dziś o turystyce, a w zasadzie o turystycznym wyjątkowym miejscu, jakim jest Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, świętujący rekordy popularności, ale też i swoje 20-lecie w tym roku. A moim gościem był dyrektor Andrzej Olszewski.
2: Jak ta współpraca wygląda, jeżeli chodzi o na przykład kwestie turystyki w Toruniu z urzędnikami, z wydziałami w naszym mieście?
3: Kiedyś było inaczej, a teraz jest nadzwyczajnie dobrze. Nawet już też na jakimś spotkaniu z urzędnikami użyłem takiego stwierdzenia, że nie spodziewałem się po sobie, że kiedyś w kontakcie z urzędnikami będę ich chwalił, cieszył się, że mogę współpracować. A tak się naprawdę teraz dzieje, bo to, jaką dostaliśmy pomoc, życzliwość związaną z pomocą przy organizacji 20-lecia, no mnie pozytywnie zaskoczyło, jak bardzo mało co w ostatnich latach. Nie spodziewałem się, no w ogóle nie sądziłem, że może być aż taka pomoc ze strony urzędu dla podmiotu, było nie było prywatnego. To prawda, że Piernik jest wspólny, to prawda, że przyciągamy mnóstwo osób, to prawda, że przyciągnęliśmy bardzo dużo gości, no ale jednak cały czas jesteśmy prywatnym. To zrozumienie, ten brak tego takiego rozróżniania, co jest prywatne, to nie pomagamy, a co miejskie, to pomagamy. Kiedyś tak było niestety i czuliśmy sporo żalu, nie tylko odnosząc sukcesy, ale też robiąc bardzo dużo dla miasta, promując go w bardzo wielu miejscach Polski i świata, no nie dostaliśmy tego, co by, żebym dobrze był zrozumiany. No nie zależało nam na pochwałach tylko i klepaniu po plecach, jak fajni jesteśmy, ale tej współpracy nie było. A teraz jest bardzo dobra.
2: To dodam tylko, podsumowując ten wątek, że Urząd Miasta wcale nie jest sponsorem tej rozmowy. Panie dyrektorze, z tych statystyk, wracając za chwilę do tego podsumowania turystycznego za 2025 rok, u was także wynika, że oczywiście Kopernik i Piernik to dwa sztandarowe hasła, które są symbolem naszego miasta. Tych Pierników w Toruniu jest całkiem sporo. Gdyby pan znalazł kilka takich cech najbardziej charakterystycznych, oddających Żywe Muzeum, to co by to było?
3: Żywe Muzeum, czy też Pierniki?
2: No Pierniki, wypiekamy? Ale też powiedzmy,
3: Muzeum to przede wszystkim to, co już mówiłem, czyli ta możliwość kontaktu gości z nami i fajny charakter. To oczywiście, co od czego zaczęliśmy 20 lat temu, czyli możliwość samodzielnego wypieku piernika i podkreślamy, zabrania go z sobą jako pamiątkę z wizyty w Żywym Muzeum Piernika. Nie było kiedyś czegoś takiego, nikt nie dawał prezentów, nie można było swojego czegoś, co się zrobiło, zabierać masowo, bo oczywiście były miejsca, gdzie produkowano coś z gliny, prawda, jakieś drobne rzeczy, no ale to nie o tym mówimy.
2: 20 lat minęło, przed nami kolejne, mam nadzieję, piękne lata, no to pytanie brzmi, czego życzyć, czego sobie życzycie? Wspomniał pan o być może dobiciu do wyniku 170 tysięcy osób odwiedzających. Jakie plany?
3: Na pewno życzyć można rozwoju, tak żebyśmy nie stanęli, bo stagnacja jest upadkiem. Na pewno troszeczkę konkurencja nas mobilizuje do tego, żeby iść do przodu, ale myślę, że i w piernikowej gałęzi, a jak i poza piernikowej, ale atrakcji turystycznej, będziemy w najbliższych latach się rozwijać i tego można życzyć, a mi za parę lat miłej emerytury.
2: Dyrektorze, gratulacje.
3: Bardzo
2: serdecznie
3: dziękuję
2: za zaproszenie i wszystkiego dobrego życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra. Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
5: To jest Kalejdoskop Radia Gra w Toruniu na 88,8 FM. Piotr Kolszowski, dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie, witam również naszego i waszego, drodzy słuchacze i słuchaczki, gościa, Radosław Wnuk, jeden z ojców założycieli, z przedstawicieli, zaraz powiemy dlaczego tylko jeden tutaj u nas w studio, Laby Przystani Towarzyskiej.
6: Dzień dobry, ja w ogóle chciałem powiedzieć na samym początku, że bardzo szybko ten czas mija, bo ja pamiętam jakby to było wczoraj, my się tu spotkaliśmy przecież w nieco szerszym składzie rok temu i rozmawialiśmy o Labie, a tu proszę bardzo, 2026 i szósty sezon Laby już...
5: Ja się przez chwilę zastanawiałem i to zupełnie serio, zawiesiłem się, jak zobaczyłem gdzieś w waszych zajawkach, że to szósty sezon i przez chwilę miałem wątpliwość, w którym to roku było, ale to był początek pamiętnej, bo wszyscy ją pamiętamy, pandemii, kiedy trzeba było szukać miejsc do rozrywki, wszystko było pozamykane i wtedy zrodził się w waszych głowach pomysł na Labę.
6: Tak, 2021 to nasz czas naszego startu, no i niewątpliwie, tak jak sobie potrafię już powspominać trochę historię, dużo się tego działo, dużo zmian, no przecież wszyscy wiecie, jak ta Laba się raz chciała zmieniać, potem musiała zmieniać, więc naprawdę kawał historii, kawał pracy za naszą całą ekipą, to niewątpliwie.
5: Laba Przystań Towarzyska, zacznijmy od początku tego sezonu.
6: Cały czas patrzymy w prognozy, ten program na pewno będziemy dopasowywali do tego, co nam przyniesie nasza wiosna. Ja myślę, że jest lepiej niż w przyszłym roku, niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku był najzimniejszy maj chyba od 16 lat i my budowaliśmy w kwietniu Labie, opaliliśmy się jak prawdziwi budowlańcy, a potem trzeba było zobaczyć w szafie, gdzie są rękawiczki.
5: Wyciągnąć skrobaczki.
6: Tak, i zadzwonić po koksowniki i całą resztę aparatury, która rozgrzewała naszych gości, więc liczę na to i państwa też serdecznie poproszę jakieś modły w niebiosa, aby pogoda była dla nas wszystkich no taka szczera, wiosenna.
5: Umówmy się w tym kontekście, przecież jesteśmy w Toruniu, niebiosa powinny nam sprzyjać. Jedną rzecz powiedziałeś, zauważyłem, powiedziałeś, że niedziela oczywiście wspólne takie trochę chillowanie, plażowanie. Wiesz, że ostatnio spotkałem kilka osób, dla których wcale to nie była oczywista oczywistość, że Laba to nie tylko klubowe wydarzenia wieczorne, ale też, że właśnie w te niedzielne przedpołudnie czy południe, można tam przyjść z całą rodziną, poleżeć na leżakach i różne aktywności, jakie to o tym za chwilę jeszcze spróbuję od ciebie to wyciągnąć, poaktywizować się.
6: Wiesz co, to dobrze, że o tym mówisz, bo my też zauważamy, że ze względu na ten nasz ruch kojarzący się z wydarzeniami nocnymi, czasami niektórzy odbiorcy mogą faktycznie mieć takie wrażenie, w szczególności dlatego, że my też dużo materiałów multimedialnych produkujemy jednak z wydarzeń wieczornych. W zeszłym roku mieliśmy wiele ambitnych planów, część z nich dało się zrealizować w kwestii działania w dzień, czyli świetny Dzień Dziecka, tak? Dwa lata temu robiliśmy strefę kibica. To były takie rzeczy, które w fajny sposób pokazywały Labę nie tylko w nocy, ale była jedna rzecz w zeszłym roku. Fatalne lato. I to fatalne lato spowodowało, że ciężko było rzeźbić w weekendy deszczowe, popołudnia, jakieś opady, burza, średnia pogoda, wiatr. Ja mam wrażenie, że trochę potencjału straciliśmy właśnie przez to słabe lato, ale no co się odlecze, to nie uciecze i liczę na to i cały czas powtarzam, państwo módlcie się razem z nami, że to lato będzie lepsze, cieplejsze, no bardziej słoneczne i będziemy mogli trochę więcej państwu w dzień pokazać. My jesteśmy oczywiście na to gotowi już od pierwszego dnia, aby bawić się w dzień i bawić się w nocy. Oprócz naszego standardowego kalendarza, czyli opartego o piątki, soboty i niedzielę, bo tak działamy w miesiącu maju, tam jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, później w czerwcu rozszerzamy się o ten pełen pakiet tygodniowy, to ze względu na urlopy, wakacje i tak dalej, i tak dalej. Mamy już potwierdzone na przykład wydarzenie rok do roku, czyli metę Run Toruń, tak? Jesteśmy miejscem, gdzie będzie można w ten środkowy weekend maja, tam wypada on chyba 17 maja,
5: tak jest.
6: Wszyscy biegacze będą kończyli w Labie, tam też będzie ceremonia medalowa. To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz to na przykład Olimpiada Młodzieży Osób Niepełnosprawnych w czerwcu razem z Mosirem i z Urzędem Miasta. Tam również będziemy współpracowali w formie właśnie miejsca kończącego to całe wydarzenie. Ale jest jeszcze trochę wydarzeń dotyczących też współpracy ze szkołami tańca, ze szkołami muzycznymi. Niedziele będą takim okresem, gdzie będą właśnie pewnego rodzaju koncerty, pokazy i na tego wszystkiego należy się spodziewać. W samym maju no, będziemy, tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, patrzyli w pogodę. myślę, że ta kwestia związana z Run Toruń. No i druga kwestia sportowa, zakończenie sezonu Twardych Pierników. Jesteśmy tutaj jeszcze w kwestii dogadywania ostatnich szczegółów, no bo sezon koszykówki się jeszcze nie skończył, więc tą datę musimy wycyrklować, ale myślę, że wszyscy koszykarze i cała organizacja też u nas będzie. Więc można powiedzieć, że majna sportowo, majna lobowo. No i też myślę, że my chcemy w maju właśnie uderzyć dużo w sport, bo generalnie zmieniła się trochę konwencja spędzania wolnego czasu. Myślę, że ludzie częściej sięgają po buty do biegania niż po jakąś lemoniadę, wiesz, o której mówię. Więc myślimy może o jakiejś strefie do ćwiczeń, może właśnie jakieś aktywności bardziej zmuszające, zachęcające do tego, żeby trochę więcej się poruszać. Jest bardzo ambitny plan i to mogę powiedzieć wam jako pierwszym, to będzie premierowo, o tym jeszcze nie wiedzą...
5: Wow. Czekaj, puścimy pasek na ekranie, breaking news, teraz dajesz.
6: O tym jeszcze tak naprawdę nie wie nikt, ale też bardzo dużo, myślę, dokumentacji przed nami i planów. Chcielibyśmy wykorzystać teren skateparku, który jest przed labą i postawić tam na przykład boisko do koszykówki i zorganizować tam nocny turniej streetbola, nocny turniej kosza. Możemy też postarać się wykorzystać lub ograniczyć te przeszkody, które są w skateparku i też zrobić jakiś jam deskorolkowo, rolkowo, hulajnogowy. Chcielibyśmy ten teren właśnie trochę bardziej związać ze sportem. No ja gdzieś tam oczami swojej wyobraźni widziałbym takie boisko do streetbola, leci sobie muzyczka, oświetlenie, noc, lato, gramy w koszykówkę. No i kierujemy nie tylko w zabawę w formie taneczno-leżakowej, ale również poprzez sport. Nie jest tajemnicą, że my też osobiście bardzo dużo sportu w ostatnim roku się działo u nas, więc może własne przekonania nas trochę w tą stronę skierowały.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Jesteśmy w Muzeum Toruńskiego Piernika, oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu. No i będziemy przyglądali się tym wyjątkowym wnętrzom, którym każdego sezonu turystycznego mogą przyglądać się tysiące, dziesiątki, a może już setki tysięcy, można by to tak liczyć, turystów przybywających do Torunia. Pan Krzysztof i pani Aleksandra oprowadzą nas po Muzeum Toruńskiego Piernika, do którego już weszliśmy i widzimy wnętrza z mnóstwem akcentów. No, to nie będzie dla nikogo zaskoczenie, piernikowych.
1: Dokładnie. Witam w Muzeum Toruńskiego Piernika, dawnej fabryce pierników Gustawa Weise. To jest istotne, że to miejsce, które opowiada o historii toruńskiego piernikarstwa, znajduje się w starej fabryce, gdzie kiedyś były robione pierniki. Znajdujemy się na parterze, weszliśmy do muzeum, jest kasa, mamy film wprowadzający, który w kilka minut przenosi nas do średniowiecza, a potem powoli wracamy do czasów dzisiejszych, do tego, co się dzieje tu i teraz, właśnie Muzeum Toruńskiego Piernika. Możemy przenieść się do sali warsztatowej. Tam na co dzień można zrobić pierniki pod okiem edukatorów, którzy pozwolą nam troszeczkę poczuć się jak dawniej piernikarz, jak mistrz piernikarski czy czeladnik, który przygotowywał ciasto piernikowe, a z niego potem pierniki. Sala warsztatowa to tak naprawdę miejsce, które jest istotne, to takie serce muzeum, gdzie możemy poczuć właśnie te wszystkie zapachy, ponieważ każdy z nas dotyka ciasta. Mamy przed sobą formy, często kopie form dawnych, więc naprawdę przenosimy się w czasie. A samo miejsce dawniej w tym budynku było ugniatalnią ciasta, czyli służyło do wyrabiania ciasta, czyli tym bardziej ta funkcja, która dzisiaj została przywrócona jako sala warsztatowa, jest idealna. Po krótkim wprowadzeniu robimy pierniki, a potem przenosimy się z przewodnikiem już na wystawę, na ekspozycję stałą, gdzie możemy poznać historię piernikarstwa od samego początku, czyli od średniowiecza, ponieważ pierwsze wzmianki pochodzą z XIV wieku i tutaj możemy znaleźć w archiwum państwowym w Toruniu informacje o Niklosie Czanie czy Henryku Kuche, pierwsi ciastkarze. Możliwe, że pierniki w Toruniu znano już wcześniej, no ale ten XIV wiek możemy przyjąć jako taki początek, który dopiero zwiastował sukces toruńskich pierników, bo wtedy jeszcze tak popularny nie był jak dzisiaj. To pokazuje, że ta tradycja, która trwa, jest ciągle żywa, a my o tym przypominamy i pokazujemy na naszej wystawie, jak ten piernik może nas bawić, może smakować, ale możemy się tym piernikiem dzielić. O tym wspominamy na samej wystawie. Wystawa nas wprowadza w te tajniki średniowiecznego piernikarstwa. Na początku pierniki robili piekarze, którzy byli zrzeszeni w cechu piekarzy. Cech piekarski jest jednym z najstarszych cechów w Toruniu oraz jednym z najliczniejszych, co też pokazuje rangę tego. Wyjątkowe w Toruniu na pewno jest to, że toruńscy piernikarze nie mieli odrębnego cechu, czyli działali wśród piekarzy, a ich sława, można powiedzieć, wyniosła na taki piedestał, ponieważ te toruńskie pierniki były już znane wcześniej, poza obrębami murów, prawda, naszego grodu. No właśnie, jak wyglądała sama praca piekarzy? Piekarze to oczywiście w cechu działali. Najważniejszy był mistrz piekarski, czyli w tym przypadku mistrz piernikarski, który zatrudniał czeladników oraz byli uczniowie, którzy często za swoją pracę musieli zapłacić ich rodzice. Musieli być zdrowi, musieli często wykazać się listem, który jakby poświadczał ich dobre urodzenie. I tak zaczynała się przygoda, ale tak naprawdę ciężka praca, żeby zostać piernikarzem. Bo kiedyś ta nauka to nie było tak jak dzisiaj w szkole, prawda, uczymy się, tylko wymagało naprawdę dużej zdolności. I taki uczeń około 2 lat lub więcej przygotowywał się do zawodu piernikarza. Potem zostawał czeladnikiem, a czeladnik z czasem mógł zostać mistrzem piernikarskim. Na pewno wyjątkowe w Toruniu jest to, że do Torunia ściągali czeladnicy z różnych stron, czy z Prus, czy z Dolnego Śląska dzisiejszego, czy z innych stron, i tutaj się kształcili. Część z nich zostawała tutaj mistrzami i osiadali, a część wyjeżdżała dalej. To pokazuje, że te kontakty handlowe były bardzo ważne. Dlaczego w ogóle toruńskie piernikarstwo się rozwinęło? Na pewno możemy szukać tego w umiejscowieniu miasta. Żyzne ziemie, kontakty handlowe, ponieważ miasto hanzeatyckie założone przez zakon krzyżacki pozwalały dostarczyć wszystkie najważniejsze składniki potrzebne do zrobienia piernika. A co jest potrzebne do zrobienia piernika? Oczywiście dobrej jakości mąka, dawniej głównie miód i przyprawy korzenne, które przypływały do nas z dalekich krajów. I te egzotyczne przyprawy też świadczyły o tym statusie, że miasto było bogate i mogło rozwijać właśnie taki zawód piernikarza.
0: Może... Żadne inne miasto w tamtych czasach nie dorastało do rangi rywalizującego być może z Toruniem? Nigdzie w pobliżu, no być może to setki kilometrów, nie powstawało inne takie miasto, czy też zalążek piernikarstwa, tylko Toruń rzeczywiście był takim centrum?
1: Znaczy wtedy jeszcze nie możemy mówić o takiej rywalizacji. W innych ośrodkach równocześnie rozwijało się piernikarstwo w Europie i to jeszcze nie jest czas takiej rywalizacji, tylko bardziej właśnie tego rozwoju. Bo tak jak wspomniałem, że w Toruniu zajmowali się wypiekiem pierników piernikarze, zrzeszenie w cechu piekarzy, ale też piernikarstwo rozwijało się na początku też w klasztorach i tam robione pierniki. Taka najstarsza wzmianka z dzisiejszej ziemi polskiej pochodzi ze Świdnicy. Tam z 1293 roku jest informacja o wytwórcach ciastek z pieprzem, czyli już taki XIII wiek. Ale to wtedy jeszcze nie jest czas takiej rywalizacji, tylko rozwoju. Bo takie ciastka z pieprzem, właśnie tak jak ci wytwórcy ciastek z pieprzem, to byli już wcześniej, ponieważ już w Rzymie, w Grecji znano tego typu wyroby. To nie były może takie pierniki, jak teraz dzisiaj kojarzymy, czy wcześniej, właśnie już w średniowieczu, czy w czasach późniejszych, w okresie staropolskim, ale te właśnie korzenne takie ciasta były wcześniej, więc można powiedzieć, te korzenie są dużo dłuższe i ta historia jest naprawdę fascynująca, no i no, przemawia ten smak i zapach. Jak czytamy o tym, odnajdujemy jakieś wcześniejsze informacje. Słowo piernik no, pojawiło się później. Takie słowo u nas w archiwum w cechu, w statucie właśnie cechu piekarzy pojawia się między innymi 17 kwietnia 1598 roku. Piernikarz. Więc tutaj możemy powiedzieć o takim określeniu. Wcześniej to właśnie nie było, niekoniecznie to słowo tak się pojawiało, ale już te pierniki się rozwijały. Tylko właśnie co to jest piernik, to też jest trudne, bo piernik może składać się z różnych przypraw. Wiadomo, że tą podstawą była mąka, był miód, z czasem cukier trzcinowy, cukier z buraka cukrowego, prawda, czy syropy później, więc to wszystko powodowało.
0: No, ale... Różnorodność na przestrzeni lat, rozumiem, była duża tego przepisu na piernika i da się to zauważyć.
1: Tak, da się to zauważyć. To myślę, że koleżanka też o tych przepisach za chwilę opowie, ale wróćmy jeszcze do średniowiecza, bo właśnie, tak jak rozwijało się to piernikarstwo, pojawiały się pierniki. Możemy powiedzieć, że były dwa rodzaje pierników. Pierniki jadalne i pierniki dekoracyjne. Jadalne, wiadomo, miały zaspokoić ten głód. Nawet wykorzystywano je w czasie wypraw wojennych ze względu na to, że piernik miał, powiedzmy, długi okres przydatności i jedyne, co się mogło z nim stać, to mógł stać się bardzo twardy. Ale z takim piernikiem też sobie można poradzić. A piernik dekoracyjny miał służyć jako prezent, jako coś luksusowego, niedostępnego dla większości ludzi. Bo te pierwsze pierniki raczej były towarem drogim, luksusowym, ekskluzywnym, niedostępnym dla wszystkich. Dopiero z czasem w XIX wieku pierniki stają się dostępne już szerszemu gronu społeczeństwa.
0: Czyli można stwierdzić, że nazwa toruńskiej drużyny koszykówki Twarde Pierniki nie wynika tylko z ich twardości na boisku, ale faktycznie te twarde pierniki bardziej ozdobne funkcjonowały i istniały. Tak to też było.
1: Tak, jak najbardziej. Więc tutaj myślę, że ta nazwa Twarde Pierniki jest słuszna. Tak jak też o hokeistach mówi się stalowe pierniki, więc to jest podkreślenie tego, że nasi sportowcy są twardzi i mają ten hard ducha.
0: I istniały rzeczywiście pierniki, na których można było sobie zęby połamać, a nie do końca w celach jadalnych, konsumpcyjnych.
1: Tak, zgadza się. Pierniki te dekoracyjne dodatkowo malowano czy pozłacano, podkreślając ich wartość. Takie pierniki właśnie służyły jako prezenty dla najbogatszych osób, nawet dla królów czy osób, które odwiedzały Toruń.
0: Czyli rodzaj pamiątki, która zresztą w obecnych czasach też to można spotkać. Takie pamiątkowe pierniki też się przy różnych okazjach wręcza. Czyli tradycja zatacza koło i wraca niejako. Chociaż jeśli dobrze kojarzę, te obecne bywają jednak jadalne. Oprócz tego elementu zdobniczego i tego, że ładnie wyglądają, to mimo wszystko nadają się do jedzenia.
1: Tak, no najwięcej wiadomo jest jadalnych pierników. Te pierniki dekoracyjne wracają do łaski. To jest fajne, podarować coś, co jest z ciasta, no ale powiedzmy dbamy o to i staramy się tego nie zjeść. I dawniej tak samo było, że te pierniki miały właśnie ten charakter. One były wyciskane z form drewnianych, które można zobaczyć w Muzeum Toruńskiego Piernika. Niezwykła kolekcja. To jest jeden z takich głównych, można powiedzieć, głównego zbioru eksponatów, bardzo cenny, który pokazujemy w Muzeum Toruńskiego Piernika. Drewniane formy, kilka woskowych już późniejszych, ale te formy pokazują, jakie pierniki dekoracyjne kiedyś były. Bo mamy przepisy, które nam mówią, jak zrobić piernik, ale czy on będzie do końca tak smakował, jak ten 300 lat temu? Ciężko powiedzieć, ale mamy formy, które są z XVII, XVIII, XIX wieku, czyli wiemy, jakie pierniki dekoracyjne były wtedy. I to jest wyjątkowe. To wszystko można zobaczyć w piwnicy. Czeka na nas właśnie tam kolekcja form, tylko część, ponieważ formy można zobaczyć praktycznie w każdym oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu. W piwnicy jest ponad 100 form do zobaczenia. Cała kolekcja historycznych form liczy 274 formy, więc jest pokaźna. Część jest w magazynie, a część można zobaczyć w ratuszu, w domu Mikołaja Kopernika czy w Muzeum Historii Torunia. Nie będę zdradzał, gdzie dokładnie, bo myślę, że w ten sposób zaproszę osoby, żeby przyszły i same poszukały tych form w innych oddziałach naszego muzeum.
0: Jesteśmy w Muzeum Toruńskiego Piernika. Pan Krzysztof i pani Aleksandra oprowadzają nas i pokazują te niezwykłe wnętrza i teraz jesteśmy w piwnicy, do której obiecaliśmy zabrać słuchaczy niezwykłej, do której, co też zauważyłem, prowadzą takie niezwykłe, bardzo stare schody chyba, wyświecone, wyślizgane, mające na pewno dużo, dużo lat, no i przede wszystkim sporo turystów po tych schodach pewnie tutaj zdążyło już zejść i nie tylko turystów do tych wnętrz piwnicznych.
1: Tak, dokładnie. Klatka schodowa jest oryginalna. Sam budynek pochodzi z 1885 roku. Na miejscu wcześniej były też budynki piernikarskie, jednak postęp, który następował w XIX wieku, wymagał przebudowy budynku, żeby faktycznie spełniał formę fabryki. Bo wcześniej to było rzemiosło, czyli były warsztaty piernikarskie, z czasem manufaktury, a już w XIX wieku fabryki. No i znajdujemy się w piwnicy i tak jak wspomniałem, możemy zobaczyć piękne formy, możemy zobaczyć obiekty z innych naszych działów, czy z działu sztuki, eksponaty, które wzbogacają całą ekspozycję. Mamy też archeologiczne odkrycia, czyli naczynia gliniane ze średniowiecza oraz elementy, które mają spowodować, że poczujemy się jak w średniowieczu, jak w tym czasie, kiedy piernikarstwo się rozwijało. Odkrywamy chłopca, który, prawda, zaczyna swoją naukę. Możemy zobaczyć narzędzia, naczynia, które służyły czy w piekarniach, czy w innych miejscach.
0: Możemy podejść, zobaczyć, co tutaj obok tego chłopca jest, co on miał, z jakimi narzędziami miał do czynienia. No i przede wszystkim, czy nie było takiego zagrożenia, że zrobi sobie krzywdę, bo to jednak jak dziecko wprowadza się w miejsce, gdzie są jakieś narzędzia, no to trzeba na coś uważać. Jak to wyglądało wtedy? To jest chłopiec, nie wiem, około 12-13-letni?
1: Tak mniej więcej. Kilkunastoletni trafiał do mistrza piernikarskiego. No to były specyficzne czasy, więc tutaj nie możemy mówić, że tutaj no jakby inne były prawa, inne obowiązki. Taki chłopiec zostawał, można powiedzieć, od razu pracownikiem, tylko jeszcze nie dostawał za to wynagrodzenia. I taki chłopiec zaczynał od tego, że przyglądał się pracy. Przynosił drewno, uczył się rozpalać piec. Tak mniej więcej to możemy sobie wyobrażać. Te tajniki, które znał mistrz, wiadomo, że nie były zdradzone. Dopiero z czasem wyrabiał ciasto. Ciasto wyrabiano w nieckach, mieszano wszystkie składniki. No i tutaj pierwszy sekret był zdradzany, na pewno taki, że ciasto leżakowało. Ciasto na pierniki, im dłużej, tym lepiej. W różnych książkach, w różnych źródłach te informacje się pojawiały, że ciasto takie leżakowało. Nawet mówiło się, że kilka lat czy kilkanaście. Według takich legend, kiedy mistrzowi piernikarskiemu rodziła się córka, to z tej okazji przygotowywał ciasto i ciasto czekało, aż wyjdzie za mąż. Czyli dostawała w posagu coś cennego.
0: To od razu zapytam, proszę powiedzieć, czy w obecnych czasach jest ktoś, kto produkuje w ten sposób pierniki, że ciasto leży rok, dwa albo kilkanaście lat? Produkuje się jeszcze w ten sposób pierniki teraz?
1: Wraca się do tego. Są małe, powiedzmy, cukiernie czy piernikarnie, które to robią. To jest wyjątkowe, że możemy właśnie poczuć taki smak historii. Z jednej strony nam to smakuje i to pokazuje się, że da się. Da się, żeby ciasto poleżało, a potem zrobić z tego pierniki. Więc taki chłopiec, myślę, że lekkiego życia nie miał, ale jak udało mu się, to zostawał rzemieślnikiem, a z czasem już takim prawdziwym mistrzem piernikarskim.
0: Wiadomo, ile to trwało. Jeśli to był nastolatek, to ile musiał przepracować, tak jak pan wspomniał, bez wynagrodzenia też, ile musiał się przyglądać, pomagać, przynosić drewno, a w jakim wieku stawał się mistrzem?
1: Od jego sytuacji też, bo często, jeśli to był syn mistrza piernikarskiego, ta droga była troszeczkę inna.
0: Krótsza czy dłuższa? Więcej ojciec wymagał od syna: jesteś moim synem, więc musisz nabyć tutaj większą wiedzę.
1: Myślę, że wymagał tego, żeby poszedł w ślady ojca, ale na pewno była łatwiejsza. I taki syn oczywiście oprócz warsztatu przejmował przepis. I ten przepis przechowywał. Nawet tak mówimy, jak przychodzą do nas grup, pytamy się dzieci, gdzie taki mistrz mógł trzymać przepis, żeby nikt go nie znalazł w głowie. Czyli pamięć i trzeba zapamiętać najważniejsze składniki.
0: A proszę powiedzieć, kto przygotowywał takie formy drewniane? Bo to jest jakby inny rodzaj talentu też, żeby przygotować taką formę. Czy to sam mistrz piernikarski, czy miał może jakiegoś, nie wiem, stolarza zaprzyjaźnionego?
1: Mogło się tak zdarzyć, że mistrz piernikarski też robił formy, ale te pięknie rzeźbione, często przedstawiające panów, kawalerów, czy inne jakieś, powiedzmy, przedstawienia były tworzone przez artystów, rzeźbiarzy, snycerzy. Oni zajmowali się tym, robili na zamówienie formy piernikarskie z różnego rodzaju drewna. Często to było drewno owocowe, na przykład bardzo twarde. Trudno w nim się rzeźbiło, ale ta forma była na pewno trwalsza. I musimy sobie zdawać sprawę, że raczej te formy nie były używane na potęgę, powiedzmy, że tam w tysiącach robiono z takiej formy pierniki, ze względu nawet na to, co wspomniałem wcześniej, że pierniki były towarem drogim, luksusowym. Ale te formy, które mamy, pokazują, jakie kształty były kiedyś popularne. Czy kształty religijne, motywy religijne, jak anioł, czy Caritas, Matka Boska z Dzieciątkiem, prawda, przedstawienie herbu Torunia. No w Toruniu to był taki jeden z, prawda, symboli, więc jeden też z najważniejszych motywów. Czy Katarzynka z czasem, która się pojawiła.
0: Nie wiem, jak pan myśli, mistrz piernikarski płacił takiemu snycerzowi w później wyrobionych piernikach za przygotowanie takiej formy, czy jednak w jakiś bardziej tradycyjny sposób się rozliczali?
1: Myślę, że to zależało, ale do monet taki piernik byłby nie najgorszy. Ze smakiem taki snycerz zjadłby. Tutaj no, ta forma to oczywiście wszystko zależało od jakiejś umowy, jaką mieli, ale jednak ta współpraca była ważna, ponieważ oprócz mistrzowskiego ciasta, żeby pierniki były najlepsze, potrzebna była mistrzowska forma. Nasza kolekcja liczy, tak jak wspomniałem, 274 formy, ale te wszystkie formy nie pochodzą z Torunia. Część form to są zakupy, które nasze muzeum prowadziło już od początku XX wieku, czyli od 1908 roku mamy pierwsze zakupy form z różnych miast, czy z Pasłęka, czy z Elbląga, część była przekazana, część była podarowana, ale tutaj z różnych stron te formy do nas dotarły.
0: A czy na przykład istnieje instytucja wymiany? Wymieniacie się być może z takimi ośrodkami z innych zakątków świata? My wam wyślemy dwie toruńskie formy, a wysyłacie nam...
1: Dzisiaj nie. Raczej taka forma nie istnieje. Wtedy to, można powiedzieć, muzea powstawały. Część muzeów dopiero się tworzyła, część była, działała, więc te zakupy wynikały z tego, że na przykład osoba była świadoma tego, że zakłady piernikarskie nie używają tych form, jakiś powiedzmy historyk, ale wiedziała, że te formy z czasem zyskają wartość i kupowano je, można powiedzieć, za bezcen wtedy, żeby tworzyć zbiory, które dzisiaj, można powiedzieć, no są wyjątkowe, bo pomyślmy, że nie mamy tych zbiorów, a jesteśmy miastem piernikarskim i to pokazuje z jednej strony, że pierniki były produkowane w różnych ośrodkach i w Polsce i w Europie, a oprócz tego mamy wyjątkową kolekcję form z Torunia. Form z fabryki Gustawa Weise czy z fabryki Hermana Tomasa, co pokazuje, że toruńskie formy były naprawdę piękne i z nich powstawały właśnie te pierniki.
0: Po tych formach, które rzeczywiście napływały przez lata do Torunia z różnych zakątków kraju czy świata, można dostrzec i zauważyć właśnie skąd one dokładnie są. Też są, mają takie lokalne różnego rodzaju akcenty. W zależności od miejsca, z którego pochodzą?
1: Nie zawsze. Często formy są bez żadnych podpisów, bez żadnych znaków, co jakby utrudnia ustalenie dokładnego miejsca, skąd pochodzi. Niektóre formy mają jakieś znaki, na przykład tak jak te toruńskie, że na przykład jest W, czyli mamy, że to prawdopodobnie jest forma Weisego, a jeszcze to wiemy na przykład na pewno, ponieważ te formy zostały przekazane przez fabrykę cukierniczą Kopernik S.A., która jest jakby kontynuatorem tradycji fabryki Gustawa Weise w Toruniu, więc to wiemy na pewno. Część form, które są u nas w muzeum, ma inicjały H.T., czyli Herman Thomas, to też wiemy. W przypadku niektórych też domyślamy się, że to są formy, które należały do piernikarzy toruńskich i te formy też znajdowały się w fabryce Gustawa Weise, ponieważ ta fabryka oprócz tego, że zamawiała kolejne, to część przejęła wcześniejszych, prawda? Tak jak rodziny piernikarskie czasami się koligaciły, tak powstała właśnie rodzina Weise, o której później opowiemy, że to były po prostu, to był ślub piernikarza z wdową po piernikarzu. I w ten sposób no, z jednej strony piernikarze się wzbogacali, ale ta siła, powiedzmy, rodziny stawała się większa.
0: No właśnie, o tych nazwiskach i rodzinach toruńskich na pewno sobie powiemy podczas kolejnej wizyty w Muzeum Toruńskiego Piernika. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio gra. Reklama. Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj.
2: Wybieram Koral.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać.

0: wprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Po reklamie.
2: Jesteśmy w Muzeum Toruńskiego Piernika w Toruniu przy ulicy Strumykowej, w piwnicy w tej chwili jesteśmy i stoimy przed ogromnymi piecami z panem Krzysztofem z muzeum. Cóż to za piece, bo moje pierwsze skojarzenie było takie, że to coraz częściej teraz pizzę się wyrabia w toruńskich również różnego rodzaju lokalach z takiego pieca.
3: Tak, właśnie patrząc jak się robi pizzę możemy dostrzec to jak kiedyś robiono pierniki. Właśnie w takiej komorze kiedyś pieczono chleb czy pierniki, czyli najpierw tam wkładano drewno gdzieś z boku, ono opalało, nagrzewało komorę, a potem często wygarniano to drewno i nagrzany piec służył do pieczenia pierników. Takie piece kopułkowe służyły kiedyś. Oczywiście piernikarze ciągle się rozwijali i ten głód, można powiedzieć, całej cywilizacji wpłynął również na piernikarskie wypieki. Te piece z czasem się zmieniały, więc te pierwsze piece, tak jak tutaj możemy zobaczyć, różnej wielkości, bo to wszystko zależało od warsztatu, zmieniały się na przestrzeni wieków. Żeby tych pierników można było więcej wypiec i tak jak pierniki takie dekoracyjne, jadalne odchodziły trochę do lamusa, a jakby masowa produkcja zaczynała się liczyć, pojawiały się piece kaflowe, które możemy również zobaczyć na ekspozycji. Dwa takie, można powiedzieć, czoła pieca, ponieważ te piece były bardzo duże i bardzo ciężkie, więc nie mielibyśmy miejsca, no chyba żebyśmy tak połowę tutaj piwnicy przygotowali na to, żeby zrobić fundamenty porządne i taki piec wsadowy jedno czy kolejny dwu można by było pokazać. Taki piec to oczywiście mógł być opalany drewnem, z czasem również węglem, drewnem opalany. Tak jak wspomniałem, tutaj jeden piec jest jednowsadowy, czyli mamy jedną komorę, gdzie wsadzano pierniki. One były no, naprawdę ciężkie i też wymagały no, odpowiedniej budowy. Nie można było tego zepsuć, ponieważ taki piec wtedy no, nie posłużył nam dobrze. Te ewolucje też powodowały, że z czasem piece rozbudowywano i tak pojawiły się kolejne już wsadowe, na przykład dwu czy trzy wsadowe. I w takich piecach można było piec pierniki czy inne rzeczy, bo one służyły w piekarniach. W takich piecach w tych dolnych komorach na przykład było najcieplej, w tej górnej na przykład trzeciej można było coś jeszcze dopiec. Tam pojawiały się właśnie pierniki, inne jakieś ciasta i tak to wyglądało. Taki piec był drogą inwestycją, no ale oczywiście jeśli piernikarze dobrze robili pierniki, to zwracało się.
2: Kto budował taki piec? To było jakieś specjalne zlecenie, czy też sam mistrz piernikarski sam najlepiej wiedział, czego będzie potrzebował i zabierał się za budowę takiego pieca?
3: Myślę, że doświadczenie jakieś też mogli mieć w tym przypadku, ale jeśli tego typu piece, to na przykład z Dunowie i tutaj oni odpowiadali za to, żeby ten piec dobrze działał, żeby były wszystkie wyciągi, żeby to wszystko idealnie sprawiało, że ten wypiek jest najlepszy. Taką ciekawostkę zdradzę, że piekarze, którzy używają jeszcze starego typu pieców właśnie kaflowych, nawet przerobionych na gaz, mówią, że z niego wychodzi lepszy wypiek niż z tych metalowych, nowoczesnych piecy. Myślę, że to jest z jednej strony połączenie tego przepisu swojego dawnego i z tym faktycznie, że te piece no, mają trochę, można powiedzieć, duszę dla nas, więc część piekarzy stara się jak najdłużej zachowywać takie piece. No ale oczywiście czasy się zmieniały i te piece powoli też przechodziły kolejne zmiany i tak powstawały jeszcze nowsze. Taki najnowszy piec, który tutaj u nas jest pokazywany, pochodzi z lat 60., z końca lat 60., gazowy, który znajdował się już na Żółkiewskiego. Tam, gdzie dzisiaj myślę, że każdy z Państwa kojarzy, znajduje się fabryka cukiernicza Kopernika S.A. To jest fragment pieca, około 8 metrów. cały piec miał 30 kilka metrów razem z taśmami. I widzimy, na taśmie są pierniki. Te pierniki są jeszcze niewypieczone. Dopiero przejdą przez

0: piec przez tą część grzewczą. No i po drugiej stronie możemy zobaczyć już wypieczone pierniki, które były...
1: Podejdźmy dalej. Teraz, zobaczymy, czy tam faktycznie są wypieczone, bo to najlepiej jest zobaczyć, do czego też słuchaczy zachęcamy, żeby zobaczyli. Tam, w tym miejscu, w którym byliśmy przed chwilą, rzeczywiście takie bardzo cieniutkie kawałki ciasta piernikowego, no a tu po drugiej stronie, aż muszę się upewnić, czy te przypadki nie są te same, ale nie. Bo tutaj rzeczywiście mamy już wypieczone. I tak to wyglądało.
0: Tak, i tutaj możemy zobaczyć, że pierniki są już gotowe na przykład do polukrowania czy polania czekoladą, bo to jest kolejny element, który pojawił się mniej więcej w XIX wieku, czyli pierniki zaczęto właśnie lukrować, w sensie oblewać czekoladą czy nadziewać, prawda, różnego rodzaju.
1: Wcześniej tego rodzaju zdobnictwa nie stosowano?
0: Nie, wcześniej nie było jakby maszyn takich oblewarek do czekolady. To mniej więcej w tym czasie się w XIX wieku rozwija i pozwala właśnie te pierniki moczyć. No i też zmieniają się gusta konsumentów, bo tak jak wcześniej ten piernik był dobry taki w takiej formie, to jak się pojawiają innego rodzaju słodycze, to też powoduje, że ci robiący pierniki muszą iść z duchem czasu. Dlatego mamy pierniki w czekoladzie lukrowane, z czasem z nadzieniem, jakimiś powidłami, prawda, przekładane. Czyli ta potrzeba z jednej strony no, związana z rozwojem różnego rodzaju słodyczy.
1: Muszę przyznać, że budzi się we mnie jakiś zew tutaj, jak stoimy przy tych wypieczonych piernikach. Proszę powiedzieć, panie Krzysztofie, jak często musicie ostrzegać turystów, że to są pierniki ekspozycyjne? Tam taka informacja jest w rogu, ale nie każdy może zauważyć. I to aż się chce spróbować. Zdarzają się takie przypadki?
0: Tak, bardzo często. Drapią, próbują, czy da się zjeść. To jest pierwszy odruch taki na przykład złapania, a potem jeszcze drapania, czy da się taki piernik zjeść, bo faktycznie w naszej ekspozycji też uzupełniamy tą dekorację o pierniki dekoracyjne, które na przykład mogą no, kusić, ale służą do tego, żeby tutaj też pachniało. Na co dzień jak są warsztaty, no to ten zapach się unosi i to przyjemniej się zwiedza, bo ta ekspozycja jest naprawdę żywa. No i na końcu w piwnicy możemy zobaczyć maszyny z lat 20. też z fabryki Gustawa Weise wtedy, z Żółkiewskiego, które służyły do rozwałkowywania ciasta.
1: To jest maszyna do rozwałkowywania ciasta? Tak. Trochę jak taki magiel wygląda, ale trochę bardziej skomplikowany.
0: Tak. Tutaj obsypywane mąką, ciasto rozwałkowywane i dalej na przykład sztance wykrajają pierniki w najpopularniejszych kształtach.
1: Czyli proszę powiedzieć, jaki napęd był tego? To jest jakiś mechaniczny, ręczny, jakiś silnik gdzieś był? Gdzie się podłączało wtyczkę do prądu?
0: Silniki były taśmy i w ten sposób najpierw to były maszyny parowe tutaj jeszcze na Strumykowej 4. Z czasem, kiedy toruń podłączono do prądu, to był chyba 1899, jakoś przełom koniec XIX wieku, to tutaj już też zelektryfikowano produkcję, co ułatwiło dużo. Jednak jak prąd był, to na prąd te maszyny działały, podobnie na Żółkiewskiego, więc prąd był też ważnym czynnikiem kolejnego rozwoju i przyspieszenia produkcji.
1: Właśnie można powiedzieć, że to właśnie pojawienie się prądu spowodowało, że jakby wystrzeliła ta prędkość i ten rozwój toruńskich pierników wyjeżdżających z naszego miasta w świat?
0: Na pewno więcej, bo koniec XIX wieku to też jest czas, kiedy faktycznie bardzo duże ilości pierników eksportuje się i to za granicę, z czasem nawet czy do Azji, czy Honolulu, czy Afryka, więc takie egzotyczne dzisiaj kierunki, ale tam te toruńskie pierniki lądują.
1: Jesteśmy w Muzeum Toruńskiego Piernika. Wyjątkowy oddział, chyba różniący się od pozostałych oddziałów Muzeum Okręgowego, że tutaj nie tylko oglądamy. Okej, w innych oddziałach też można spróbować w sensie manualnym różnego rodzaju eksponatów, no ale tu jeszcze wyjątkowo pachnie. A tutaj widzę jeszcze jakieś inne zmysły, jeszcze dźwięk chyba będzie wchodził w grę, bo jesteśmy w takiej sali, która od początku nie funkcjonowała, tylko później pojawiła się. Pan Krzysztof i pani Aleksandra z Muzeum Toruńskiego Piernika są z nami i nam opowiedzą, cóż to za sala, co się tutaj odbywa.
0: Tak, ta wystawa, można powiedzieć, część wystawy stałej powstała później, ale była od samego początku w scenariuszu Muzeum Toruńskiego Piernika. Na parterze zrobiliśmy oficynę, w której można poznać trzy najważniejsze składniki potrzebne do zrobienia ciasta piernikowego. Mąkę, miód i przyprawy korzenne. Oprócz tego na samym końcu możemy zobaczyć film, w którym dowiadujemy się, jak się robi ciasto piernikowe i jak wychodzą z niego pierniki. A przepis, który jest na tym filmie, pochodzi z Compendium Medicum Actum z 1725 roku. Jest to przepis na taki najznany przepis na najstarszy toruński piernik.
1: Czyli to już nie jest przepis tajemny przekazywany z ojca do syna. W którymś momencie ktoś wydał po prostu i zdradził innym pozostałym ten przepis, jak rozumiem, jak to wyglądało?
0: Tak i nie, ponieważ w przepisie nie ma proporcji. Składniki, więc dalej były takie smaczki i te właśnie stare przepisy często nie miały dokładnych proporcji. Mamy wymieniane przyprawy, dokładnie co trzeba zrobić, że na przykład weź miodu przaśnego, przydaj imbiru, wlej gorzałki, podgrzej, czyli jest powiedziane, co trzeba dokładnie zrobić, ale te proporcje musimy wyczuć. Ani nie ma ilości mąki, ani ilości miodu, przypraw, a już ta ilość mąki czy miodu jest bardzo ważna, żeby stworzyć dobrą konsystencję ciasta. Bo przyprawy to już decydują o smaku, ale bez dobrej konsystencji ciasta nie wyjdzie nam piernik. I to są istotne rzeczy, które już piernikarze czuli.
1: I to proszę mi tak po cichu teraz powiedzieć, gdzieś macie

0: co też staram się teraz robić. I jesteśmy, wow, w wyjątkowej, chyba jak do tej pory najbardziej kolorowej sali.
1: Tak, chodziło o uzyskanie efektu takiego piernikowego domku, żeby dzieci poczuły się, jakby wkraczały do krainy Jasia i Małgosi. Tutaj, na tych najmłodszych i starszych lubiących pierniki, czekają legendy poświęcone toruńskim piernikom i nie tylko, ponieważ mamy też legendę na końcu o Jasi i Małgosi oraz taki interaktywny stół, w którym są gry, puzzle, można się pobawić.
0: I tak jak przed chwilą pytałem o to, czy zdarza się czasami turystom na przykład próbować takiego ekspozycyjnego piernika, no to w tej sali, kto był, ten wie, a kto nie był, koniecznie musi to zobaczyć. Wszystko ma albo kolor, albo kształt piernika. Tu nawet takie pufy ogromne są na środku. One z daleka wyglądają jak piernik. I tu jest dopiero pewnie problem z najmłodszymi, żeby wzbraniały się przed próbą ugryzienia. No bo jak się wchodzi do chatki takiej piernikowej, to chce się spróbować i tych ścian, i tych okien, tego wszystkiego.
1: Dokładnie, nawet nie chcą wyjść, bo jak już zaczną oglądać, tych legend jest kilka, to tym bardziej wchodzimy w taki świat i toruńskiego piernika, bo te legendy opowiadają właśnie między innymi o Niklosie Czanie, czyli tym najstarszym piernikarzu, czyli w ten sposób przemycamy takiej trochę historii, ponieważ chcemy dostosować to też dla każdego, więc żeby dzieci nie zanudzić, ale zainteresować i zachęcić do tego, żeby kiedyś tu wróciły, a może sami zostaną piernikarzami.
0: A to jeszcze jedno pytanie mam, bo jak oprowadzacie wycieczki z dziećmi tutaj, naszymi toruńskimi i spoza naszego miasta, to jednak mamy prawo szczycić się, że może nasze dzieci z Torunia trochę więcej na temat pierników wiedzą i trudniej je być może zaskoczyć i gdzieś tam szybciej dokańczają zdanie, które przewodnik próbuje opowiedzieć?
1: Czasami tak. Na pewno ta edukacja piernikarska, myślę, że jest od przedszkola trochę i sami jedząc pierniki. Nawet zauważam coś takiego, że osoby, jak się im pokazuje katarzynkę, to u nas dzieci często mówią, że to jest piernik. I to pokazuje, że dla nas katarzynka jest piernikiem już. Od razu, nie mówimy katarzynka, tylko piernik.
0: Wyjątkowe miejsce, bardzo kolorowe, to jest ta kolejna sala dla najmłodszych, ale podejrzewam, że dorośli też potrafią się zainteresować tymi prezentacjami tutaj, tymi wyjątkowymi historiami kolorowymi.
1: Tak, jak najbardziej. I nawet ze względu na to, że te filmy wszystkie są w trzech językach, czyli po polsku, po angielsku, po niemiecku, więc tym bardziej goście, którzy nas odwiedzają z zagranicy, nie mają problemu odnaleźć się na wystawie i spokojnie mogą sobie czy coś doczytać, czy właśnie obejrzeć i zrozumieć, myślę, że więcej.
0: A to tylko mała garść statystyk. W którym języku najczęściej odtwarzane albo najczęściej oglądane? No zakładam, że polski wiedzie prym pewnie, a dalej angielski czy niemiecki, których turystów więcej tutaj do was akurat do Muzeum Toruńskiego Piernika przybywa?
1: Chyba angielski. Angielski jest głównym, niemiecki też bardzo często się pojawia, jednak tych turystów też jest sporo indywidualnych, czy czasami grup przychodzi.
0: Bo to jest pewnie tak, że niemieccy turyści przychodzą i chcą obejrzeć film po niemiecku, a cała reszta świata po angielsku.
1: Tak, tak, zdarza. Dokładnie, bo to jednak mamy turystów bardzo dużo z różnych stron, czy z Hiszpanii też, czy właśnie z krajów anglojęzycznych, więc to ten angielski jest podstawą, żeby to było dostosowane dla każdego.
0: Okej, okay. I z tej kolejnej sali w Muzeum Toruńskiego Piernika wybierzemy się dalej. Podczas kolejnej wizyty na pewno będzie doskonała okazja do tego, żeby opowiedzieć również o kolejnym miejscu. A jesteśmy, przypominam, w Muzeum Toruńskiego Piernika. Kolejną wizytą w Muzeum Toruńskiego Piernika w Toruniu przy Strumykowej. Przechodzimy z jednej sali do drugiej, od piwnicy na kolejne wyższe kondygnacje i tak zostajemy oprowadzeni i przyprowadzeni przez pana Krzysztofa z Muzeum Toruńskiego Piernika do miejsca, w którym trochę się poczułem jak, nie wiem, jak w serialu Dark na przykład, jakbym się przeniósł ileś lat wstecz, bo to nie wygląda jak kolejna sala w muzeum, tylko wręcz jakbym gdzieś był, nie wiem, na dworcu, jakieś restauracje tutaj, ławeczka jest. Cóż to za miejsce, jak ta sala się nazywa i gdzie tak naprawdę jesteśmy?
1: Jesteśmy na pierwszym piętrze. To jest, można powiedzieć, ulica. Chodzi o to, żeby gość zwiedzający poczuł się troszeczkę jak w XIX wieku. Wszedł w ten świat i się zaczynamy rozglądać. Widzimy sklep.

0: widzimy krzesła, stoły, tak jakbyśmy byli w kawiarni i mamy się tak trochę poczuć, bo tutaj chcemy pokazać ten piernik w życiu codziennym, też taką sprzedaż, jak to się zmieniało właśnie w tych późniejszych wiekach. I tutaj już opowiadamy o tym okresie przemysłowym, czyli o naszych toruńskich piernikarzach, tych, którzy wznieśli fabryki. Opowiadamy o rodzinie Weise, ze względu na to, że jesteśmy nawet w tym budynku, który należał do rodziny Weise. Tutaj ta fabryka działała do początku XX wieku. Z czasem, no jak można powiedzieć, produkcja się rozrosła, to rodzina Weise przeniosła produkcję pierników na Żółkiewskiego. Przez chwilę jeszcze tutaj produkowano katarzynki, a tam na Żółkiewskiego produkowano brukowce. To przenoszenie nastąpiło w latach 1905-15 i tutaj pojawiły się właśnie brukowce. Brukowce, bardzo popularne kiedyś pierniki.
1: Nie chodzi o ten rodzaj gazety takiej na przykład z kolorowymi zdjęciami szukającej rozgłosu? Nie, to nie.
0: Nie, na pewno rozgłos te pierniki miały, ale wydźwięk i smak inny. Brukowce, jak sama nazwa, miały przypominać swoim kształtem bruk, prawda, średniowieczny. I brukowce kiedyś były bardzo popularne również w Toruniu. To jeden z rodu Weise, Robert Weise, w połowie XIX wieku, można powiedzieć, ucząc się u innych piernikarzy w Europie, sprowadził ten przepis i zaczął produkować brukowce w Toruniu, ponieważ nie tylko tutaj były znane, między innymi w Berlinie również. I zaczął produkować je na skalę masową. Czyli katarzynki i brukowce były bardzo popularne w Toruniu. A ten kształt to często albo okrągły piernik, który po prostu składał się z małych kulek, które w trakcie pieczenia połączyły się, ponieważ takie małe kulki ciasta piernikowego wkładano w okrągłą obręcz i one się scalały. Często je lukrowano potem, miały białą glazurę. Skąd to wiemy? Między innymi wiemy dzięki pocztówkom z początku XX wieku, które świetnie pokazują, jak te pierniki wyglądały. To kolejna rzecz, która pozwala nam dowiedzieć się, jaki ten kształt piernika był. No najtrudniej jest z tym smakiem, bo możemy mniej więcej go odtworzyć, ale tu musi nasza wyobraźnia bardziej popracować. A obraz to już tworzy nam ten wizerunek, więc brukowce też.
1: Mogło być tak, że jak taki brukowiec za długo leżał, na przykład już trochę stary był, albo proporcje były źle dobrane, to jednak służył za prawdziwy bruk? Tak twardy mógł być?
0: Nie wiem, ale były legendy o tym, że z piernikowego koła można było zrobić koło do karety. I taka kareta spokojnie mogła dojechać na przykład do Gdańska. O tym opowiada jedna z legend, która jest do zobaczenia u nas w muzeum.
1: Nie sposób nie zapytać o te dwa nazwiska. W zasadzie nazwisko to samo, dwa imiona się tutaj pojawiają. Johann i Andreas Weise. Ojciec, syn?
0: Johann Weise to jest, można powiedzieć, protoplasta rodu Weise. Jego ojciec przybył do Torunia z Gdańska. Był konfisarzem. Sam Johann nie poszedł w ślady ojca, czyli nie zajmował się robieniem między innymi naczyń z cyny, tylko został piernikarzem. I tak od 1751 tutaj mniej więcej był piernikarzem. Mistrzem piernikarskim został w 1760 roku, a jakby, tak można powiedzieć, takim piernikarzem właśnie po połączeniu dwóch rodów został w 1763 roku, ponieważ wtedy poślubił Dorotę Schreiber, wdowę po piernikarzu, i scalił, prawda, dwie rodziny piernikarskie. Wiadomo, że w ten sposób powiększył ten warsztat, więc dał początek rodowi piernikarskiemu Weise. Andreas Weise był jego synem, który kontynuował tradycję, rozwijał produkcję, pierniki były już wysyłane do Gdańska, Królewca czy Warszawy. Ale to cały czas był warsztat. Mówiło się o tej jakości, że mógł też wysyłać prawdopodobnie pierniki również na dwór króla Prus. Co z czasem na pewno zaowocowało tym, że rodzina Weise dostała taki tytuł nadwornego dostawcy pierników. To była rzecz wyjątkowa i to była rzecz, której się trzeba było za każdym razem zdobyć ponownie. to kolejne pokolenia właśnie Weisse miały taki tytuł i każdy kolejny z rodu Weisse musiał o ten tytuł zabiegać.
1: To mocno mobilizowało chyba, prawda? To nie tak, że dostałem taki tytuł i spocząłem sobie na laurach, teraz już na kolejne wieki nasza rodzina będzie ten wyjątkowy, zaszczytny tytuł miała.
0: Tak, na pewno. To powodowało, że to piernikarstwo się rozwijało i Andreas Weisse miał między innymi syna Gustava Weisse. I to on tak naprawdę jest odpowiedzialny za taki pierwszy rozwój, można powiedzieć, warsztatów, manufakturę i prawie już fabrykę. To za jego czasów bardzo dużo się działo, ale to może świadczyć o tym, że był człowiekiem oczytanym, bardzo mądrym. Samo to, że praktyki miał w Dreźnie, w Norymberdze czy w Austrii, w jego fabryce, w jego, można powiedzieć, manufakturze zaczęto oddzielać też wosk od miodu taką techniką, więc to pozwoliło mu doświadczenia z różnych praktyk wykorzystać tu w Toruniu i wznieść mały warsztat na takie wyżyny. Prawdopodobnie to już za jego czasów powstała właśnie nazwa fabryka Gustava Weisse. Tam mamy taką szybę kryształową, którą za chwilkę zobaczymy. Na niej jest właśnie Honig Kuchenfabrik Gustav Weisse, czyli właśnie fabryka pierników Gustava Weisse.
1: Jeszcze chciałem zapytać o ten wątek połączenia rodzin i wstąpienia w rodzinę Weisse pani Doroty, jak dobrze pamiętam imię, wdowy po mistrzu piernikarskim. Czy ona jakiś swój wkład, myślę tutaj o przepis, jeśli chodzi, bo nastąpiło połączenie rodzin, a czy połączenie przepisów też, jak pan myśli, nastąpiło i w jakiś sposób, przede wszystkim, czy wdowa po mistrzu piernikarskim miała taką wiedzę, mistrz piernikarski dzielił się z żoną takimi informacjami?
0: Tak, na pewno miała taką wiedzę i tutaj właśnie może bardzo dobre pytanie, bo z reguły nam się kojarzą piernikarze z mistrzami, ale często było tak, że wdowa przez jakiś czas, to nie było tak, że umierał piernikarz i wdowa od razu poślubiła kogoś innego. Przez jakiś czas prowadziła sam warsztat, więc w tym przypadku musiała mieć wiedzę. Oczywiście były, można powiedzieć, jakby zalecenia, że zalecano na przykład z cechu piekarzy, powiedzmy, żeby wdowa poślubiła najlepiej innego piekarza, bo w ten sposób, prawda, jest kontynuowana ta tradycja. Ale bywało, że na przykład rok czasu sama prowadziła. Tutaj też jej mąż Doroty Schreiber zmarł w 1761 roku, czyli 2 lata była wdową. To też pokazuje, że musiała mieć wiedzę i tą świadomość dbania o interesy.
1: I w ten sposób doszło do też być może zmiany przepisu na pierniki w rodzinie Weisse po wielu, wielu latach, bo jakiś tutaj nowy wątek i nowy sposób zmiana tych proporcji, tych przepisów się pojawiła. Mogło tak być?
0: Tego nie wiemy. Nie da się tego sprawdzić, ponieważ samych przepisów z tego czasu rodziny Weisse nie znamy.
1: W Muzeum Toruńskiego Piernika jesteśmy w kolejnych wyjątkowych wnętrzach, które można zwiedzać i podziwiać to, co tutaj jest niezwykłego, to, co tu zobaczymy, czego posmakujemy, co poczujemy, bo tu niezwykłe zapachy. I teraz wybieramy się do kuchni. Pani Aleksandra pokaże nam i opowie, no bo po pierwsze, no, tutaj facet próbuje się rozejrzeć w kuchni i widzi na pewno mnóstwo sprzętów takich, których teraz już nie widać, bo jest taki piec kaflowy stojący w centralnej części, no i mnóstwo innych rzeczy, które wyjątkowo wyglądają.
2: W muzeum na pierwszym piętrze możemy, poza kawiarenką, sklepami, wejść do pomieszczeń takich intymnych, prywatnych, bo na niższych kondygnacjach, w innych pomieszczeniach mówimy o piernikach, które były robione w warsztatach piernikarskich, mówimy o fabrykach, ale w pewnym momencie pierniki pojawiły się w domach zwykłych, przestały być już tak bardzo luksusowe i cenne. To się stało od XIX wieku i pierniki zaczęto też wypiekać w domach, zaczęły to robić kobiety, bo do tej pory mówiliśmy cały czas o mężczyznach. I taką kuchnię przykładową, kuchnię mieszczańską pokazujemy w naszym muzeum. Można zobaczyć właśnie, jak wyglądały kuchnie gaflowe, opalane drewnem, później węglem, zupełnie coś zaskakującego dla najmłodszych naszych gości, że nie ma termometru, nie ma zegarka, nie ma wyświetlaczy.
1: I to nie będzie pikało, jak już skończysz wypiekać.
2: Tak, dokładnie. I cała sztuka polegała na tym, podobnie jak w piecach, które widzieliśmy w piwnicy, że trzeba było poznać ten sprzęt, mieć doskonałe wyczucie, wiedzieć, w którym miejscu wstawić ciasto do piekarnika i jak długo ono może w tym piekarniku siedzieć, tak? Mamy tutaj kredensik, można zobaczyć, w jaki sposób przechowywano produkty spożywcze w czasach, kiedy, przypomnę, nie było lodówek, tak? Więc trudno było też schładzać produkty. Pokazujemy, jak wygląda zboże, z którego jest wykonana mąka do robienia pierników, czyli pszenica.
1: To jest prawdziwe zboże, to nie jest eksponat?
2: To jest prawdziwe zboże, to jest pszenica, z której pochodzi mąka pszenna i żyto, ziarna żyta.
1: A w to dzieci są w stanie uwierzyć, jak pokazujecie im, że z tego mąka, a dalej wypieki różnego rodzaju?
2: Prowadzimy powstaje. Działania edukacyjne i też te filmy, które widzieliśmy w oficynie na parterze, też nam to o tym mówią. Ale tutaj też mamy szereg przypraw korzennych, które były wykorzystywane do ciasta piernikowego i też je pokazujemy dzieciakom, naszym gościom, nie tylko dzieciakom. Pokazujemy, jak wyglądają, można je powąchać. Mamy tutaj miód, różne rodzaje miodu, żeby pokazać, że miodowi nie jest równy. I też taka ciekawostka, ponieważ jesteśmy na przełomie XIX-XX wieku. To jest głowa cukru. Dzisiaj cukier mamy biały w proszku, cukier kryształ, a dawniej miód, cukier, który był wykorzystywany w kuchni, kupowało się na głowę. Więc tutaj możemy zobaczyć.
1: Czyli miał stałą postać, taką, z której ułamywało się, tak? Odłamywało kawałek?
2: Tak, tak, zupełnie inną. No oczywiście zupełnie inaczej wyglądał bardzo drogi cukier trzcinowy sprowadzany z odległych krain.
1: A proszę powiedzieć, czym jest tutaj to narzędzie? Bo to wygląda trochę jak krajalnica do chleba, tak z dawnych czasów, ale nie wiem, może chybiłem.
2: Nie, dokładnie. Jest to krajalnica do chleba, tylko żeby ją rozpędzić, czy potrzebna jest siła rąk. Więc bardzo tradycyjne wnętrze, pozbawione elektroniki, więc coś zupełnie innego niż możemy spotkać we współczesnych kuchniach. Tu jeszcze taka ciekawostka a propos przepisów. Na stole mamy zamontowany ekranik, tablet, i z którego możemy odczytać przepisy. Z jakich prawdopodobnie korzystały kobiety w XIX i XX wieku? Przepisy na pierniki.
1: Oprócz tego, że te pierniki były przygotowywane w domach, a nie tylko jak wcześniej w fabrykach, no to widzę też niezwykłe kształty tutaj. Rzeczywiście te pierniki, takie kształty wyjątkowe, wielkości kilkudziesięciu centymetrów zdobione, przyjmowały i to był artyzm tych gospodyń.
2: Ten piernik, który widzimy, dziecko w powijakach, największy piernik w naszych zbiorach, bo największa forma, jaką mamy. Forma współcześnie wykonana, ale nawiązująca do dawnych form piernikarskich. Być może kobiety, które piekły pierniki jadalne. I tego typu nie, na stołach się nie pojawiały. Natomiast z pewnością piernik przedstawiający, tak duże przedstawienie piernika dekoracyjnego było dość wyjątkowe i na szczególne okoliczności, przygotowywane już bardziej w warsztacie piernikarskim niż w domu, bo jak pan widzi, ten piernik jest o wiele większy niż cała kuchnia, więc by się do niej nie zmieścił, jedynie w specjalistycznych piecach.
1: Na pewno nie można było takiego piernika przygotowywać po ciemku i widzę, że też w którymś momencie myślałem, że panią przyłapałem tutaj na małym mijaniu się z prawdą, że nie było elektryfikacji, bo patrzę, widzę żyrandol pod sufitem.
2: Tak, lampa naftowa, ale no, trzeba pamiętać, że w dawnych czasach, także jak zobaczymy w saloniku, wnętrza były oświetlane blaskiem świec. A świeca też jest związana troszeczkę z piernikarstwem, ponieważ pszczelarze, którzy sprzedawali miód, sprzedawali także wosk, który był czasami cenniejszy, bo służył do robienia świec, którymi oświetlano i wnętrza domów, ale także kościoły czy inne ważne pomieszczenia.
1: Oglądałem ostatnio jeden z katalogów, jak urządzić własną kuchnię i stwierdzam, nie do wiary, a jednak, że chyba znowu historia zatacza koło, bo niektóre z elementów wykończeń również, nie wiem jaka jest fachowa nazwa tego płótna nad stołem, ale
2: to tego... makatka. Makatki teraz też wracają do mody.
1: Czyli płótno wiszące nad stołem, na przykład z przekazem, może być też religijnym, takie powiedzenie, które rano wstaje, temu Pan Bóg daje. A co oczywiście pierniki.
2: Oczywiście.
1: Okej. Z wizytą w Muzeum Okręgowym, w Muzeum Toruńskiego Piernika jesteśmy i tym razem zawitaliśmy do kuchni, ale to tylko jedno z takich miejsc, do których warto zajrzeć. Zresztą do kuchni, do której wchodziliśmy przez wyjątkowe pomieszczenie, tutaj bardzo ekskluzywnie wyglądające, to w którym teraz jesteśmy. Cóż to za miejsce?
2: To jest salonik mieszczański z przełomu XIX-XX wieku. Co ciekawe, w naszym saloniku można zobaczyć, poza pięknymi meblami, porcelaną, aranżacją muzealną, także portrety piernikarzy, o których już słyszeliśmy. Czyli mamy Johanna Weise, Andreasa Weise, Dorotę Schreiber, ale także państwa Ruchniewiczów i Hermana Tomasa. Także możemy zobaczyć nie tylko reklamy pierników, ale dzięki tym wizualizacjom możemy zobaczyć, jak ci piernikarze, fabrykanci wyglądali.
1: Można w związku z tym powiedzieć, że to byli majętni ludzie, skoro mogli sobie pozwolić na wykonanie też portretu.
2: Oczywiście, pierniki były towarem luksusowym i nie byle kto nie mógł tych pierników robić. Ta wartość ich polegała na składzie ciasta piernikowego. Nie każdy mógł sobie pozwolić na zakup chociażby korzeni, czyli przypraw korzennych bardzo drogocennych. I nie każdy mógł sobie po prostu od tak pierniki sprzedawać, więc wszystko to składniki, tajny przepis, a także możliwość sprzedaży pierników świadczyła o tym, że robili to ludzie faktycznie majętni i robili na tym całkiem niezłe interesy, tak?
1: Zwłaszcza, że produkcja pierników w Toruniu przetrwała lata i wieki, można powiedzieć, więc faktycznie no, była to ciekawa i bardzo dobra gałąź funkcjonowania gospodarki, można powiedzieć, tutaj toruńskiej na pewno. W Muzeum Toruńskiego Piernika jesteśmy cały czas i zachęcamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby się tutaj pojawić i te rzeczy, o których opowiadamy, zobaczyć na własne oczy, bo robią ogromne wrażenie. Polecamy i zapraszamy Muzeum Toruńskiego Piernika.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: KFC.
1: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia, animowane nad marionety i wiele więcej do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrufulicznych.pl.
2: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Po reklamie.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 3 maja, kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. To też niedziela, więc jak zawsze w niedzielę zapraszam w Radiu Gra na program Toruński Kalejdoskop. Dziś odchudzony, by do 13 wepchnąć dla Was jak najwięcej muzyki. Mniej gadania, więcej grania. Michał Mrozek. Zapraszam.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Oliwia Ciszewska, dzień dobry. Witam w naszym kalejdoskopie. Dzisiaj z terenu, nie z naszego studia. Jesteśmy w Toruńskim Centrum Rozwoju i Terapii, a ze mną kierowniczka Monika Kaźmierczak, psycholożka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I pewnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego tutaj. No ale właśnie, majówka nam się kończy. Niektórzy łapią takiego lekkiego doła. To może najpierw zacznijmy od tego, co zrobić, żeby może ten humor sobie nieco polepszyć na koniec majówki, ale jednak dobry początek ciepłej wiosny.
3: Koniecznie zadbać o siebie. Jeśli nie zdążyliście Państwo zadbać w trakcie tej majówki, to jest świetna okazja ku temu, żeby trochę przenieść tą swoją uwagę na dobrostan, na samopoczucie nie tylko fizyczne, bo być może rowery wyciągnęliśmy już ze wszystkich komórek, o sport i aktywność fizyczną zadbaliśmy, a teraz czas na zadbanie również o głowę. I do tego chętnie Państwa tutaj zapraszamy właśnie.
2: No właśnie, sama wspomniałaś o tej aktywności fizycznej, ale również wiele innych rzeczy składa się na to, że czujemy się dobrze po prostu ze sobą. I o tym też porozmawiamy teraz, ponieważ Toruński Tydzień Zdrowia Psychicznego już rozpoczyna nam się od jutra, od poniedziałku. Ważne wydarzenie, no i takie pełne warsztatów, pełne tego, czego możemy się nauczyć. To może najpierw tak ogólnie powiemy, co się będzie działo, no bo jest to cały tydzień nauki, jak być trochę lepszą wersją siebie i jak się czuć lepiej.
3: No właśnie, ten tydzień zdrowia psychicznego, który przygotowywałyśmy tutaj z naszym zespołem Centrum Rozwoju Terapii, skupiłyśmy na, można powiedzieć, takich filarach dobrostanu, czyli takich obszarach, o których wszyscy wiemy, właściwie są naturalną częścią naszego życia, ale niekoniecznie zawsze zwracamy uwagę na te aspekty i na to, jak bardzo o nie dbamy. Dlatego pewnie właśnie, że są naturalne. Dlatego też te filary, które wzięłyśmy pod uwagę tego dobrego samopoczucia, dobrostanu, to między innymi uważność i radzenie sobie z emocjami, regulacja tych emocji, radzenie sobie ze stresem i napięciem, które wiadomo, że towarzyszy w życiu każdego z nas, ale też stawiamy na taki temat zdrowego snu i higieny snu, ale też istotny kawałek to to, co jemy, co wkładamy do swojego organizmu.
2: I do szczegółów już za chwilę wrócimy.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z piec

0: PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans, 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energa Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia animowane nad marionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.
4: Po reklamie.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do rozmowy z Moniką Kaźmierczak, psycholożką z Torunia, Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu. Tutaj na naszym pięknym bydgoskim przedmieściu spotykamy się nieprzypadkowo, ponieważ rozmawiamy o Toruńskim Tygodniu Zdrowia Psychicznego, który rozpoczyna się już za chwilę, od poniedziałku. Najpierw ciekawe spotkanie, uważność w praktyce, jak lepiej rozumieć emocje i radzić sobie ze stresem.
3: Po warsztatach, po spotkaniu takim edukacyjnym, ale też doświadczeniowym, bo ono będzie z elementami warsztatowymi, zapraszamy na takie wydarzenie, które nazwaliśmy naturalnymi, dobrymi stanami. Będzie to spotkanie poświęcone herbacie. Herbacie, ale bardzo szeroko rozumianej. To nie będzie spotkanie, na którym po prostu usiądziemy i wypijemy zwykłą herbatę. To będzie spotkanie uważnościowe, na którym będziemy mogli usłyszeć bardzo ciekawe wątki dotyczące historii parzenia herbaty, miejsc pochodzenia. To spotkanie, które będzie połączone z degustacją.
2: I kolejne wydarzenia również ważne dla nas, czyli rozmowy o zdrowym śnie, to w środę. Mam nadzieję, że wszyscy wyspani przyjdą na zajęcia, bo pierwsze widze rozpoczynają się już o godzinie 10. No to trochę się wyspać można.
3: Tak, te zajęcia o godzinie 10 dedykujemy tej młodszej publiczności, czyli młodzieży z toruńskich szkół.
2: No ale czwartek i piątek również ważne wydarzenia, na które jeszcze są prawdopodobnie miejsca. Sprawdzajcie na bieżąco, bo to się wszystko szybko zmienia. 7 maja będziemy mogli porozmawiać o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna dla naszego zdrowia psychicznego.
3: Będzie to spotkanie połączone z pokazem seansu filmowego, ważnego, mówiącego właśnie o zdrowiu, o różnych aspektach zdrowia psychicznego i fizycznego. To spotkanie też z wyjątkowym gościem. Do współpracy zaprosiliśmy doktora habilitowanego Andrzeja Sijczuka, lekarza psychiatrę, polskiego naukowca, który będzie mówił właśnie o tym, jakie znaczenie ma ta regularna aktywność i czy to jest taki temat, na który stać nas wszystkich.
2: Mam nadzieję, że wszystkich stać na to, szczególnie w maju, ale my zapraszamy szczególnie od 17 na spotkanie, które odbędzie się w sali kinowej w CSW. Tutaj zapisy jeszcze trwają, no a szczególnie gdzie szukać zapisów, no to na stronie Toruńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego.
3: Zapraszamy szczególnie na nasze media społecznościowe, ponieważ jest to bardzo dynamiczny czas i rzeczywiście te zapisy zmieniają mocno sytuację, właściwie już z godziny na godzinę, więc zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Tam najbardziej aktualne informacje. Zapraszamy na naszego Facebooka bądź na Instagrama, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe kwestie dotyczące tego tygodnia.
2: Jeżeli zainteresował Was ten temat, to kieruję Was szczególnie na media społecznościowe Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu. Monika Kaźmierczak, kierownik tej instytucji, była moim i Państwa gościem. Zapraszamy na Toruński Tydzień Zdrowia Psychicznego i dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
0: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Dzisiaj kolejny dzień toruńskiej majówki, miasto opanowane przez turystów, więc o tym, jak żyje się w strefie UNESCO oraz o problemach Starego Miasta w tej godzinie porozmawiamy z Adamem Jaroszem z Rady Okręgu Staromiejskie. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Słuchajcie toruńskiego kalejdoskopu w Radiu Gra. Rada Okręgu Staromiejskie skierowała list otwarty do władz miasta, krytykując m.in. słupki, które pojawiły się w rejonie Rynku Staromiejskiego i Kopernika. O tym opowiedział nam przewodniczący Rady Okręgu Adam Jarosz.
3: Wyraziliście zaniepokojenie rozwiązaniami nowymi, które pojawiły się na Starówce.
4: Tak, chodzi konkretnie o montaż słupków wokół Rynku Staromiejskiego. Uważamy to za złą decyzję i wielokrotnie mówiliśmy o tym urzędnikom odpowiedzialnym za to. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żadnego problemu istotnego ta instalacja nie rozwiąże, dlatego że te słupki zostały postawione w miejscu, które i tak już od dawna jest wyłączone z ruchu, a wjazdy, które tam się odbywały nieuprawnione, są incydentalne. Jeśli mamy od wielu lat nowoczesny monitoring, którym można odczytać godzinę na zegarku przechodnia, to bez problemu można równie dobrze dzięki temu monitoringowi zidentyfikować pojazd, który wjeżdża i wysłać patrol, żeby po prostu wstawił mu mandat. Nie są potrzebne do tego słupki. Prawdziwym problemem jest to, że w weekendy od piątku wieczór do niedzieli wieczór wjeżdżają masy samochodów, którymi przyjeżdżają turyści. Absolutna większość z nich nie znajduje miejsca parkingowego, więc krąży po wąskich uliczkach Starówki, jak Piekary, jak Rabiańska, jak Łazienna, czy jak na Nowym Mieście na przykład ulica Prosta, i generują sztucznie potworny ruch, tak? Momentami wręcz tworzą się korki i te słupki wokół Rynku Staromiejskiego w żaden sposób nie rozwiązują tego problemu, tak? Dlatego jesteśmy temu przeciwni, a zaniepokojenie nasze budzi, i to bardzo duże, kwestia bezpieczeństwa. W momencie, kiedy mamy cały rynek obstawiony słupkami, które są otwierane i zamykane na kluczyk, to po prostu się obawiamy, że w sytuacji nagłej, na przykład kiedy taki zamek się zatnie, albo ten operator karetki czy wozu strażackiego nie będzie mógł tego słupka otworzyć, no straci cenny czas, który przy ratowaniu życia jest po prostu na wagę złota, każda wręcz sekunda, tak? Już było kilka sytuacji, że karetka miała problem.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzyskowska, witam ponownie. To jest Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Członkowie Rady Okręgu Staromiejskiej krytykują słupki, które pojawiły się w rejonie rynku staromiejskiego. Zwracają uwagę na brak konsultacji w tym temacie i problemy z transparentnością decyzji. O szczegółach mówił nam Adam Jarosz, przewodniczący Rady.
3: Rada Okręgu zaproponowała słupki. My jesteśmy całym sercem za słupkami. Tylko żeby zrobić te słupki w kilku kluczowych miejscach na wjazdach do zespołu staromiejskiego, tak, żeby na weekendy, czyli od piątku wieczór do niedzieli wieczór, móc ograniczać ruch w taki sposób, że w trzech miejscach będą bramki, do których się podjedzie, tak jak na parkingach wielopoziomowych w wielu miastach. Podjeżdżamy do bramki, sczytuje rejestrację, zapala zielone światło i wjeżdżamy. Tak? Więc nie ma fizycznej bariery, służby bez problemu mogą wjechać, a jak ktoś przejedzie, nie będąc wpisanym do systemu, od razu Straż Miejska czy Policja dostaje alert, że wjechał samochód nieuprawniony. Tak? I to spowoduje, że mieszkańcy, przedsiębiorcy, goście hotelowi, służby czy osoby na przykład z niepełnosprawnościami będą mogły wjechać w weekendy, ale nie będą wjeżdżały masy turystów, tak? I w kontekście też zagrożenia terrorystycznego wtedy spowodujemy ograniczenie ruchu na całej Starówce, tak? Bo na ulicach Piekary, Rabiańskiej czy w okolicach Katedry Świętych Janów też chodzi pełno ludzi, tak? I jak są duże imprezy typu Sylwester z Polsatem, gdzie oficjalna impreza jest na rynku, okej, ale każdy w telewizji widział, że Szeroka też była pełna ludzi i boczne uliczki, tak? A słupki wokół rynku w żaden sposób tych ludzi już nie chronią. I dlatego byśmy chcieli systemu, który będzie umożliwiał właśnie zamknięcie zespołu staromiejskiego dla tego ruchu z zewnątrz w czasie weekendów, tak? Jeszcze ten system, który my proponujemy, pozwoli zarówno zamknąć Stare Miasto, Nowe Miasto albo Zamek Krzyżacki, więc w razie potrzeb, tak, można to wtedy zamykać na długie weekendy albo na przykład jakiś tam w sierpniu jest też zawsze święto 15 na takie okazje, bo w tygodniu nie potrzeba słupków, dlatego że ruch wcale nie jest aż tak duży, a działają różnego rodzaju biznesy, przedsiębiorstwa, którym te obecne słupki na rynku no po prostu najzwyczajniej w świecie utrudnią życie, tak. A wszystkie pozostałe kwestie można rozwiązać po prostu pilnując porządku, który się wprowadza, tak? Jeśli jesteśmy miastem na liście UNESCO, miastem turystycznym, to Straż Miejska powinna mieć jeden patrol, jeśli nie dwa, tylko i wyłącznie przeznaczony na właśnie strefę staromiejską, tak? Ponieważ no, jest to miejsce, gdzie tutaj całe centrum, jest to centrum, w którym toczy się praktycznie większość życia miasta i mamy różnego rodzaju problemy. No więc ten porządek tutaj powinien być pilnowany w szczególny sposób.
2: Do rozmowy z Adamem Jaroszem wrócimy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: zł od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energa Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia animowane nad marionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.
2: Po reklamie.
3: Kibice Żużla odliczają godziny do meczu. To będzie wisienka na torcie majówki. O 17 na Motoarenie w Toruniu wystartują derby Toruń-Grudziądz. A także dzisiaj zostanie odsłonięty kolejny aniołek. Rzeźba stanie przed Motoareną. Odsunięcie tuż przed meczem.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do rozmowy o Starówce. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, to jest Toruński Kalejdoskop. Rada Okręgu Staromiejskiej skierowała list do władz miasta, w którym krytykuje słupki, które pojawiły się w rejonie rynku staromiejskiego. Członkowie rady zwracają uwagę na zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, w tym utrudnienia dla służb ratunkowych i ryzyko awarii słupków. O tym rozmawiałam z Adamem Jaroszem, przewodniczącym rady.
3: Tutaj też państwo zwracali uwagę na problemy związane z komunikacją z miastem.
4: Tak, no kolejne nasze zaniepokojenie budzi sposób, w jaki to zostało wdrożone. O programie Starówka dla ludzi dowiedzieliśmy się w ogóle z przypadkowo odczytanego wpisu na Facebooku niedawno, ponieważ to nawet nie było tak, że nikt nie zapytał Rady Okręgu o zdanie, tylko nawet nie poinformował, że taki program jest stworzony. Tak? W zeszłym roku na spotkaniu dotyczącym ruchu turystycznego urzędnik wyszedł, powiedział o tym, że jest luźna koncepcja słupków wokół rynku, tylko że za chwilę dodał, że już są wszystkie uzgodnienia z instytucjami i służbami, a każdy, kto zna, w jaki sposób odbywa się proces podejmowania decyzji w urzędzie, wie, że czasochłonne konsultacje czy opinie i uzgodnienia z instytucjami oznaczają de facto podjętą już decyzję. Od tego czasu nie odbyły się żadne konsultacje. Rada Okręgu tak, uczestniczyła w różnych spotkaniach dotyczących ruchu na Starówce i tak dalej, ale wielokrotnie byliśmy temu przeciwni. Mówiliśmy o tym, że to jest problem bezpieczeństwa, że jest problem tego, że jest taki problem, że to nie rozwiąże żadnych tutaj kwestii, które są istotne, a mimo tego zostały te wszystkie nasze głosy, pisma kompletnie zignorowane i system został wdrożony. W jaki sposób? No widzimy.
3: Odniósł się pan do kwestii słupków, a jakie jeszcze tutaj rozwiązania pan jako tutaj przewodniczący Rady Okręgu widzi? Jak tutaj poprawić sytuację?
4: Rada Okręgu Staromiejskie stworzyła cały kompleksowy program, który naprawy parkowania w centrum miasta, który ma właśnie na celu pogodzenie różnych interesów przedsiębiorców, turystów, hoteli i oczywiście mieszkańców. Pierwszym, najważniejszym jego punktem jest polityka cenowa. W środku Starówki cena na przykład 8 zł za godzinę, a na obrzeżach Starówki jedna strefa. Na ulicach i parkingach podziemnych oraz tych na przykład jak pod mostem Piłsudskiego czy na placu Katarzyny, jedna strefa, połowa ceny na Starówce, tak? Czyli Starówka 8 na przykład złotych, na tych parkingach 4 zł. Dzisiaj parkingi wokół Starówki są droższe niż te w środku Starówki, co wręcz zachęca do tego, żeby wjeżdżać w te wąskie uliczki. Nie, te parkingi wokół Starówki powinny być parkingami pierwszego wyboru. Do tego mamy system informacji taki elektroniczny, zapewne wszyscy widzieli jeżdżąc po Toruniu, który na dzień dzisiejszy jest totalnie nieczytelny. Na tych tablicach powinny wyświetlać się nazwy parkingów bądź ulice z informacją dużo, mało albo liczbą miejsc i strzałką, gdzie jechać. I wtedy jadąc na przykład z mostu od razu widzimy, gdzie się kierować, nie trzeba krążyć.
2: Do rozmowy wrócimy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie. Słuchacie Toruńskiego Kalejdoskopu w Radiu Gra. Członkowie Rady Okręgu Staromiejski krytykują słupki, które pojawiły się w rejonie rynku staromiejskiego w Toruniu. O nich oraz o innych propozycjach dotyczących ruchu na Starówce rozmawiałam z Adamem Jaroszem, przewodniczącym Rady.
3: Słupki, tak, ale na wjazdach do zespołu staromiejskiego w trzech miejscach, przy Teatrze Chorzycy, na ulicy Świętego Jakuba i na wjeździe na Zamek Krzyżacki, bramki ze światłem. Gdzie jak jesteśmy wpisani do systemu, zapala się zielone, wjeżdżamy, nie jesteśmy, jest czerwone, nie możemy wjechać. Słupki wysuwane w piątek wieczór, chowane w niedzielę wieczór, tak żeby w weekend, gdzie najwięcej turystów przyjeżdża i ludzi z zewnątrz, żeby wtedy ten ruch wewnątrz Starówki ograniczać. No i rozszerzenie systemu park and ride, parkingi po zachodniej stronie miasta, jak na Motoarenie, jak przy Centrum Targowym Park, przy Uniwersytecie, też mogłyby służyć jako park and ride'y, nie trzeba budować żadnych budynków, wystarczy postawić parkomat, gdzie będzie po prostu taryfa park and ride i bilet, który płacimy za parking, a jednocześnie możemy poruszać się komunikacją publiczną. Plus jeszcze rozwiązania, jeśli chodzi o koperty, ponieważ w tej chwili mamy całe połacie Starego Miasta zakopertowane, że mieszkaniec nie może w ogóle podjechać pod kamienicę, nie można taksówki zamówić, więc ograniczenie kopert, dwie koperty dla jednej firmy, dla jednego na przykład hotelu, plus cała sieć kopert do 30 minut, gdzie możemy stanąć na 30 minut, pójść po kawę, pójść załatwić drobną usługę, pójść coś kupić w sklepie, odebrać papiery w kancelarii prawnej, czy na przykład coś załatwić w urzędzie, tak? Żeby po prostu ten też umożliwić, ułatwić funkcjonowanie takim mniejszym przedsiębiorcom, których też na Starówce cały czas jest dość sporo. Tak. No i oczywiście na tych ulicach, w szczególności gdzie chcemy uspokoić ruch, czyli tak jak na przykład na ulicy Kopernika czy ulicy Bankowej, miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców, albo koperty dla mieszkańców, tak? Żeby po prostu mieszkańcy mogli w tej przestrzeni normalnie funkcjonować. Przestrzeń bez mieszkańców, najbardziej atrakcyjna turystycznie, prędzej czy później zacznie umierać. I niestety to się w tej chwili dzieje i trzeba wszystko zrobić, żeby temu przeciwdziałać, no bo mieszkańcy są gospodarzami tej przestrzeni, dbają o nią i fascynujemy się, jeżdżąc do Włoch, do Chorwacji, różnym praniem wywieszonym na wąskich uliczkach. Dlaczego? No bo właśnie to jest to wspaniałe, że w tej historycznej, kilkusetletniej przestrzeni normalnie toczy się życie, tak? I to też jest jakby kolejna atrakcja i taką unikalność miejsca zapewnia, tak? Dlatego też trzeba po prostu patrzeć na mieszkańców i nie może to wszystko odbywać się ich kosztem, a tak niestety w tej chwili się dzieje.
2: Ostatnio rozmawiałam z jedną z mieszkanek tutaj właśnie Starówki, która powiedziała, że ona się boi wyjechać wręcz w piątek ze swojego miejsca parkingowego w obawie, że już w sobotę i w niedzielę tego miejsca nie znajdzie.
3: Tak, no to ja jako mieszkaniec Starówki też się boję i wielokrotnie już miałem problemy i też krążenie kilkadziesiąt minut w koło zazwyczaj kończy się wjechaniem na Bydgoskie, bo to jest jeszcze kolejna sprawa, że tak długo jak nie uporządkujemy sprawy parkowania na Starówce, będzie to rykoszetem odbijać się na Bydgoskim, na osiedlu młodych, na tam w okolicach obecnie sądu rejonowego, no bo ludzie, którzy w szczególności turyści nie wiedzą gdzie zaparkować, krążą i wyjeżdżają po prostu tam w te dalsze części, tak?
2: Mówił dla Radia Gra Adam Jarosz, przewodniczący Rady Okręgu Staromiejskie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio gra.
1: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trakcie.

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Dziś niedziela, 3 maja, ostatni dzień majówki. W naszym dzisiejszym programie Toruński Kalejdoskop dzisiaj więcej gramy niż gadamy, ale w tej godzinie zapraszam Was jeszcze na krótką rozmowę z nowym prezesem AZS UMK Toruń. Nasze studio odwiedził wioślarz Łukasz Pawłowski.

0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na program Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Pawłowski, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie, także nowy prezes AZS UMK Toruń. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wybory na prezesa odbyły się w marcu. Już pan ochłonął z myślą, że stoi na czele, no, ważnej dla toruńskiego sportu organizacji.
2: Tak, tak, już ochłonąłem. Przygotowywałem się do tego jakiś czas. No, na pewno bardzo ważnej organizacji, zrzeszającej bardzo dużą liczbę sportowców, studentów. Jest o czym myśleć.
1: A jakie są najważniejsze założenia? Takie expose, jaki ma być AZS UMK Toruń w najbliższych latach?
2: To jest dobre pytanie. Na pewno trzymający poziom sportowy dotychczasowy, który jest już wywindowany na bardzo wysokim poziomie. I tutaj trzeba wykonać ogromną pracę, żeby te osiągnięcia i sukcesy, które były, kontynuować. No i do tego jeszcze dorzucić odrobinę, troszeczkę porozwijać sport akademicki i myślę, że na tym się gdzieś tam skupimy, a zobaczymy, co życie i jego wyzwania nam przyniosą.
1: Ostatnia dekada też była wyjątkowa dla AZS-u, chociażby ze względu na nową przystań przy ulicy Popiełuszki. Sprawdziłem w annałach. 2016 rok, to był akurat 10 lat temu ten moment, kiedy oddawaliśmy przystań. Ta przystań zmieniła klub faktycznie na dobre?
2: Po prostu warunki dla wioślarzy poprawiły się i wcześniej to klub już, budynki, które były, ta infrastruktura była już bardzo, bardzo stara. Cały czas potrzebujemy jeszcze tej przestrzeni, żeby klub dobrze funkcjonował, bo klub rośnie, rozwija się, wyniki ma w zasadzie coraz większe, więc przystań jak najbardziej spełniła swoją rolę i spełnia.
1: Apetyt na pewno rośnie w miarę jedzenia. W ostatnich latach cieszyliśmy się z sukcesów Kasi Zilman, Mirosława Ziętarskiego, a działacze, pewnie jak to działacze, muszą też patrzeć w przyszłość. Tak jest w pana przypadku?
2: Tak, patrzymy w przyszłość, myślimy, co będzie dalej. Mamy bardzo dobrych juniorów, juniorki. Mamy mistrzynię świata juniorów, Zuzannę Królikiewicz. Mamy teraz nową zawodniczkę, Julię Rogiewicz, która myślę, że jest wielką przyszłością polskich wioseł i jeszcze o niej dużo usłyszymy.
1: Do rozmowy o nowych wioślarzach, którzy w Toruniu kują swój sukces, będziemy wracać w kolejnej części naszego programu.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia, animowane nadmarionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.
9: Bo to nie jest...

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.
5: Czym

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Pawłowski, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie i nowy prezes od marca AZS UMK Toruń. Na początku tej części programu chciałem zapytać, co z pana karierą trenerską? Czy dalej pan będzie wspierał młodych zdolnych, doglądał? Być może ściągniemy też dzięki znajomościom nowych trenerów do Torunia. Jak to będzie wyglądać?
3: Już moja kariera trenerska, znaczy ona jest, gdzieś tam cały czas jestem przy wioślarstwie. Współpracuję teraz Mariuszem Szumańskim, trenerem, koordynatorem kadry młodzieżowej i tam prowadzę osady. Wszystko się dobrze składa i mam nadzieję, że będę mógł połączyć jedno z drugim, ale to jest naturalnie się jakby przenika, więc pewnie nie będzie problemu.
2: Bardzo zmieniło się wioślarstwo od momentu, gdy pan święcił triumfy, jeżeli chodzi o dyscyplinę sportu tak ogólnie?
3: W zasadzie wioślarstwo się mało zmienia. Pływamy cały czas na tym samym dystansie 2 kilometrów. To jest dystans olimpijski. Zasady są takie same. W zasadzie to jest od 10-leci podobnie. Troszeczkę sprzęt się zmienia. Sama mechanika ruchu, fizyka, przygotowanie zawodników dużo się nie zmienia, więc jest to o tyle fajne, że można porównać tych wioślarzy, tych sportowców z dzisiejszych lat, z dzisiejszego dnia do, nie wiem, do startu mojej czwórki sprzed 18 już lat i uważam, że jest to też wartość tego sportu.
2: Wydawać by się mogło, że próg wejścia jest wyższy, bo sport z roku na rok coraz bardziej profesjonalny, a więc i konkurencja coraz większa. Też Europa i świat nie stoją i nie czekają, co się będzie działo w Polsce.
3: Na pewno próg wejścia na Igrzyska Olimpijskie staje się ogromnie ciężki, trudny i podniósł się. No są obostrzenia, jest coraz mniej jakby miejsc na te Igrzyska. Myślę, że jest trudniej niż wtedy, kiedy ja robiłem. Naprawdę, żeby zrobić kwalifikację, jechać na Igrzyska Olimpijskie w wioślarstwie, trzeba już prezentować bardzo, bardzo wysoki poziom i przygotować się na jedne zawody Mistrzostw Świata rok przed Igrzyskami.
2: Musimy promować Toruń jako ośrodek dla być może przyszłych wioślarzy, którzy jeszcze się zastanawiają, gdzie mogliby rozpocząć swoją karierę. Nie są koniecznie z Torunia, szukają ośrodka, gdzie mogliby się rozwijać. Jesteśmy konkurencyjni w skali kraju?
3: Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłem, już od Szkoły Mistrzostwa Sportowego ściągamy, możemy ściągnąć, zaproponować treningi. Mamy wspaniały uniwersytet, karierę dwutorową, trenerów, którzy są trenerami również kadry narodowej. Mamy bardzo wiele do zaoferowania. Mamy bardzo dobry na wysokim poziomie sprzęt. Jeżeli chodzi o jakby poziom klubu, jesteśmy pod względem punktacji drugim klubem w Polsce, wicemistrzem Polski, a być może przyjdzie czas, że zdobędziemy tych punktów najwięcej i zdobędziemy tytuł drużynowego mistrza Polski, ale nie skupiamy się zupełnie na tym. Skupiamy się na codziennej pracy, na zawodach, na każdych następnych zawodach i ta praca przynosi efekty.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio gra.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
8: urywał jej.
9: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video. Po reklamie.
10: Dziś ostatni dzień majówki. W Toruniu trwa festiwal Energa Teatry Uliczne. Warto zajrzeć na rynek nowomiejski. Tam stanęło cyrkowe miasteczko. O 12.30 na rynku staromiejskim wystartuje z kolei uroczystość wojskowa. O 17.00 ożyje Moto Arena. Dzisiaj mecz Toruń kontra Grudziądz. To będzie ciekawy dzień w Grodzie Kopernika.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Pawłowski, nowy prezes AZS UMK Toruń. Mówiliśmy o igrzyskach w Los Angeles, ale także o tym nowym pokoleniu. A skoro pan prezes o tym wspomniał, to chciałem zapytać o ten program studiowania i sportu, tak? To jest taka okazja dla młodych, żeby no, nie zamykać sobie furtek, bo różnie w sporcie bywa.
3: Tak, kariera dwutorowa jest stworzona specjalnie dla ludzi, którzy poświęcają większość swojego życia na sport, którzy studiują i jest bardzo ciężko połączyć to, tym bardziej, że sport jakby coraz więcej czasu wymaga od zawodnika, żeby trenować, żeby jeździć na zgrupowania, startować. Ten poziom się podnosi, więc jakby ten nakład czasu jest coraz większy.
2: Jest pan także związany z Uniwersyteckim Centrum Sportu. USC z kolei w 2013 roku oddawało swój nowy budynek i to był chyba też kolejny krok milowy dla tego rozwoju sportowego Torunia.
3: Tak, tak. Rozwoju sportu akademickiego. Baza jakby sportowa przed tym 2013 była bardzo malutka. Były to te dwie sale na Gagarina. A teraz ten obiekt, raz że się jeszcze rozrósł, to spełnia już wszystkie nasze wymagania. Jakby mamy pełne zaplecze i jest to pełnoprawna taka baza sportowa, z której UMK może być dumna i pokazywać ją w całej Polsce, a nawet na świecie.
2: Spójrzmy jeszcze poziom niżej. Chciałem zapytać o współpracę AZS-u na przykład z SMS-em w Toruniu. Jak to wygląda?
3: Tak, tutaj tak jak AZS jakby współpracuje z UCS-em, tak z drugiej strony mamy, wioślarze mają współpracę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego. I to jest jakby AZS-u wioślarskiego, ale też tam są i kolarze, i hokeiści. To jest taka druga noga, która pozwala jakby czerpać i rozwijać młodzież szkolną na tym najwyższym poziomie i wtedy oni idą dalej, idą, zdobywają laury, idą do kadry seniorskiej, idą na studia, idą do UMK. Jest to jakby takie kompleksowe zadbanie o zawodnika od szkoły średniej przez studia po gdzie najlepsi już wyniki jakieś międzynarodowe.
2: Jako pedagog, sportowiec, też trener, pewnie zachęca pan rodziców. Promujmy sport wśród dzieci. Nawet jeżeli nie zostaną olimpijczykami, na pewno to nie pójdzie na darmo, na marne.
3: Ja bym poszedł dalej. Promujmy sport wśród dzieci. Promujmy sport, promujmy aktywność wśród ludzi. Wszystkich ludzi, niezależnie od wieku. Czy ktoś ma 5 lat, 10, jest nastolatkiem, ma 40 czy 80. Aktywność fizyczna, ruch, to jest zdrowie, to jest życie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lubisz lody?
6: Lubię.
5: Ja lubię owocowe.
6: A ja śmietankowe.
5: Na patyku.
6: Z pudełka.
5: A chcesz spróbować moich?
6: A ty moich?
5: Koral. Przełamuje lody.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapisz.

0: Lidl.pl i na stacjach MOL.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości

0: tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Toruński kalejdoskop.
2: Toruński kalejdoskop.
1: W Radiu Gra.
3: Naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Pawłowski, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie, ale także nowy prezes AZS-u MK Toruń. W ostatniej części programu Toruński Kalejdoskop jednak porzucamy zupełnie pana przyszłość jako prezesa. Chciałbym, żebyśmy powspominali. W niedzielnym programie jest na to miejsce. Urodził się pan w Toruniu, więc chciałem zapytać o kilka wspomnień z tych pierwszych lat w Grodzie Kopernika. Z jaką szkołą się pan związał? Na jakiej dzielnicy wychowywał?
4: Ja wychowałem się na Skarpie. Chodziłem do szkoły podstawowej numer 32. No, jest to bardzo dobra szkoła do tej pory i sportowo bardzo wysoki poziom. Adrian Miedziński był też absolwentem tej szkoły. Chodziliśmy razem do szkoły. Zacząłem wiosłować, jak miałem 12 lat, więc jeszcze byłem w szkole podstawowej w 6 klasie. No i dojeżdżałem codziennie, dojeżdżałem do klubu. Pamiętam autobusu numer 22.
3: 2008 rok, medal olimpijski. Wspomnienia ciągle są w pana głowie żywe, czy już to taka historia, którą pan pamięta bardziej z przekazów medialnych i pewnie z jakiejś gazety, która gdzieś została na pamiątkę?
4: To zawsze jest jakby u mnie w głowie, jak troszeczkę, już nawet na świeżo to było jak taki film, w którym jestem jednym z bohaterów. Tak

0: genialny film troszeczkę. Teraz to już minęło 18 lat, więc już dużo czasu minęło. Weszliśmy od razu jako debiutanci na igrzyskach. Cała czwórka od razu w medal w podium.
1: A jakie emocje dzisiaj panu towarzyszą przed startem Mirosława Ziętarskiego na igrzyskach, kiedy już jest finał i wiemy, że za 2 albo 3 minuty będziemy mieć kolejnego toruńskiego medalistę, kolejnego z AZS-u?
0: Ja akurat byłem na tych igrzyskach, byłem w wiosce, bo byłem z zawodniczkami jako trener, więc...

0: dawno nie widziałem tak zmęczonej czwórki.
1: Wierzy pan, że Mirek Ziętarski jeszcze powalczy w Los Angeles o podobny historyczny sukces dla toruńskiego sportu?
0: No igrzyska za 2 lata, a Mirek jest aktualnym mistrzem Europy i mistrzem świata, więc jeżeli mistrzowie świata aktualnie nie mają myśleć o medalach na igrzyskach za 2 lata, no to kto ma myśleć, nie?
1: I tego życzymy, żeby to był być może pierwszy olimpijski medal za kadencji nowego prezesa AZS UMK Toruń. W naszym studiu dzisiaj gościem był wicemistrz olimpijski z Pekinu, Łukasz Pawłowski. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

Program Toruński Kalejdoskop zmierza do końca. Dzisiaj prezentowaliśmy Wam wywiady z Moniką Kaźmierczak, kierownikiem Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu. Była rozmowa z Adamem Jaroszem z Rady Okręgu Staromiejskie. Naszym gościem był także Łukasz Pawłowski, czyli nowy prezes AZS UMK Toruń. W imieniu swoim i redakcyjnych koleżanek, które przygotowały program, Oliwii Ciszewskiej i Katarzyny Grochowalskiej-Brzoskowskiej, dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia, niech się święci 3 maja.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrapki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

To Roxy w Radiu Gra. No i znowu mamy niedzielne popołudnie. Dopiero co zaczynaliśmy razem majówkę, to już pora razem ją kończyć. No, szkoda, że wszystko co fajne jakoś tak biegnie zdecydowanie szybciej. Też tak macie? W takim razie postarajmy się, żeby końcówka majówki była przyjemna. Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Daily Punk z nami po południu. W kalendarzu maj mówią, że najpiękniejszy miesiąc w roku, a w tym najpiękniejszym miesiącu obchodzimy Światowy Dzień Hasła. Jakie jest najpopularniejsze hasło na świecie? No, okazuje się, że kreatywność kończy nam się szybciej niż ketchup w majówkę. Zaraz wracamy do tematu.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radiogram.

0: No i tak pięknie Lionel Richie w TM Majówka w Radiu Gra. A jak tam u was z hasłami do banku czy do ulubionego sklepu? Okazuje się, że my Polacy mamy do haseł podejście na totalnym luzie. Aż 60% z nas jako hasło wybiera imię, datę urodzin albo imię psa, kota lub partnera. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
0: A jak już komuś bardzo nie chce się kombinować z hasłem, no to 1, 2, 3, 4, 5, 6 rozwala system i to jest najpopularniejsze hasło świata. Serio. Eksperci mówią, hasło powinno mieć minimum 12 znaków, czyli koniec z 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale spokojnie 6, 5, 4, 3, 2, 1 też nie przejdzie.

0: Backstreet Boys u nas. Wracacie z długiego weekendu? Uważajcie z prędkością, bo policja majówki nie ma, no i kontroluje zarówno waszą prędkość na drogach, jak i trzeźwość. Patrzcie też w lusterka, bo motocykliści już opanowali ulicę, a pogoda kusi, żeby odrobinę mocniej wcisnąć pedał gazu. Nie dajcie się tym pokusom.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
9: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
10: Niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia animowane nad marionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Calvin Harris przed 14 w Radiu Gra. W majówkę patrzymy na grille, ale czasem warto podnieść głowę i pogapić się w niebo. Dlaczego? A bo przez najbliższych kilka dni będzie można zobaczyć spadające gwiazdy, czyli meteory z roju Eta Akwarydów. Swoje maksimum osiągną w nocy z 5 na 6 maja, a to oznacza, że wtedy zobaczymy nawet do 60 spadających gwiazd na godzinę. No słuchajcie, nie można tego przegapić, bo pomyślcie, ile życzeń będzie można sobie wtedy spełnić.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: otwartych od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Let's go, girls.

0: Majówka sobie powoli płynie, mamy niedzielne popołudnie, dzisiaj trzeci dzień maja, są tacy, którzy w pracy, no i tacy, którzy cieszą się jeszcze tą majówką. Jesteśmy z wami bez względu na to, co teraz robicie. Nawet jak jesteście w pracy, no to warto zrobić sobie małą przerwę, no i nacieszyć się tym majowym słońcem. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.
1: Radio Gra.

0: Modern Talking z nami w to niedzielne popołudnie. Majówka w butelce. No weź się tam, człowieku, upakuj z tą kiełbasą, grillem i całym tym towarzystwem. Brzmi niewiarygodnie, ale w dzisiejszych czasach chyba nic nie powinno nas już zdziwić. Jak to wszystko ogarnąć? Do tematu majówki i butelki na pewno jeszcze wrócimy.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dany w Radiu Gra. Majówka, czas lenistwa, wyjazdów, odpoczynku i niezdrowego jedzenia. No, nie chcę być inaczej. Tu hamburger, tam goferek, to pizzunia, a kalorie niestety lecą. Jak byłoby cudnie, gdyby to, co dobre, było bezkaloryczne, prawda? No i uwaga, teraz jest. Znana marka wypuściła na rynek nowe perfumy o zapachu coli i pizzy margherita. Na przykład takie pizzowe pachną jak miks bazylii, sosu pomidorowego i drzewa sandałowego. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra.
0: No, chociaż bądźmy uczciwi, bo żadne perfumy nie przebiją aromatu karkówki z grilla z ogóreczkiem i musztardą. Yeah.

0: No i całkiem fajnie nam się rozkręca. Maturzyści dzisiaj jeszcze odpoczywają, ale już po weekendzie się zacznie. No, nie zazdrościmy, ale oczywiście trzymamy kciuki. Dobrze, już ani słowa o nauce. Na razie cieszmy się wszyscy weekendem, póki jeszcze nam trwa.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Weź udział w Funduszowym Maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas Funduszowego Maja i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie. Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energa Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia animowane nad marionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrufulicznych.pl.

0: Narodowego i imieniny Marii i Aleksandra. No, pamiętajcie, kto się w maju rodzi, ten zawsze dobrze się urządzi. Przynajmniej tak głosi przysłowie, a przysłowiom się nie odmawia. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
13: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

No i wspólnie rozpoczynamy kolejną godzinę. I jeszcze na początku tygodnia pogoda miała być bardziej jesienna, a tu proszę bardzo, w wielu miejscach w kraju temperatura dotarła do 25 stopni. Taki wypas. Sylwia Pawłowska, jesteśmy dokładnie na finiszu majówki. No i jak tam nastroje? Mam nadzieję, że grille cały czas jeszcze smakowicie dymią.

0: No i takie kawałki to my bierzemy całymi koszykami. Anne Winsborn w Radiu Gra. Znikające skarpety. Znacie problem? No, chyba każdemu się przytrafiło, że wrzuca do pralki dwie, a wyciąga jakimś magicznym trafem jakoś tak nie do pary. Badacze też się zainteresowali i zaraz wam powiemy, co im wyszło.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Balance. Zdrowit.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: No i tak wam gramy dla tych, co w domu, pracy i samochodzie. Zaginione skarpety. Temat bardzo tajemniczy, bardziej niż trójkąt bermudzki. Statystyki nie kłamią. Każdy z nas gubi przeciętnie 15 skarpet rocznie. Gdzie się podziewają? Badacze twierdzą, że część znika jeszcze przed startem pralki. No i później żyje sobie własnym życiem. A reszta podobno wpada między bęben wewnętrzny, a zewnętrzny bęben pralki. Jaka jest rada? Albo kupować tylko czarne skarpety tej samej firmy, no i wtedy wiadomo, problem zniknie, albo nosić kolorowe skarpety nie do pary.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Kolorowe nie do pary. No to nawet ostatnio stało się modne i już chyba wiadomo dlaczego.

0: Gromi i Lukas Majer w Radiu Gra. Majówka równa się grillowanie, a grill kojarzy się z mięsem, kiełbasą czy kaszanką zwaną kiszką. W takim razie, czy grill może być fit? Otóż może, wystarczy zadbać tylko o świeże warzywa, chude mięso czy ryby. Marynatę i przyprawy najlepiej przygotować samemu, no bo wiemy wtedy, co tam wrzucamy. A poza tym należy unikać przypiekania potraw. No ale co zrobić, kiedy takie chrupiące i spieczone smakuje najlepiej?
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: www.kraftkebab.pl i na stacjach MOL.
1: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: to Santana w Radiu Gra. A dzisiaj w Toruniu mamy pojedynek derbowy naszych aniołów z GKM Grudziądz. Początek na Moto Arenie o 17:00, a wszystkie szczegóły ma dla Was Michał Mrozek, także zostańcie, nie odchodźcie od radia. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.
8: Czas na derby. Michał Mrozek, zapraszam na serwis sportowy w dniu żużlowego meczu na Motoarenie. Przed nami spotkanie Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Bayer System GKM Grudziądz. To pojedynek sąsiadów w tabeli. GKM jeszcze w tym sezonie nie przegrał, raz zremisował. Toruń ma na koncie 2 zwycięstwa i porażkę, ale z najgroźniejszym rywalem, Motorem Lublin. Smaczku dodaje fakt, że obie drużyny są prowadzone przez wychowanków toruńskiego klubu. Na czele aniołów stoi Piotr Baron, na czele GKM-u Robert Kościecha. Trochę zmieńmy temat. Słyszeliście o toruńskich aniołkach, które mają elektryzować turystów niczym wrocławskie krasnale? To jeden z nich pojawił się właśnie przed stadionem. To pomnik anioła na motocyklu. Jego oficjalne odsłonięcie o 16:15. Sam mecz wystartuje o 17:00.

0: To Velvet z nami w Radiu Gra. Mamy 3 maja, ale kto by to liczył? Po tylu wolnych dniach można się już naprawdę pogubić, czy to jeszcze piątek, czy to już niedziela. Jednak nie chce być inaczej. To już końcówka majówki, proszę Państwa, więc warto te ostatnie godziny dobrze wykorzystać.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gra.
0: Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. No, szkoda tej majówki, szkoda.
2: Aj.
3: Fonsi! Chihuahua!

0: i takie kawałki to my bierzemy w ciemno. To jest Queen w Radiu Gra. Koniec majówki pełen emocji. Za niespełna godzinę na toruńskiej Moto Arenie zmierzą się Press Grupa Deweloperska Toruń i Bayer System GKM Grudziądz. Michał Mrozek przygotował całą listę ważnych informacji.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.

0: Kapusta biała młoda, tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energa Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia, animowane nadmarionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrufulicznych.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją

0: www.kenoklub.pl i na stacjach MOL.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Michał Mrozek. Zapraszam na serwis sportowy tuż przed żużlowymi derbami. O 17:00 wystartuje spotkanie Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Bayer System GKM Grudziądz. Nasi sąsiedzi chcą w końcu wygrać derbowy pojedynek. W zeszłym sezonie na Moto Arenie było 52-38 dla Aniołów. W Grudziądzu też wygrała ekipa z Torunia 46-44. Po trzech kolejkach PGE Ekstraligi GKM Grudziądz jest o jedno miejsce wyżej niż Press Toruń, ale nasi mają za sobą wyjazdowy mecz z największym rywalem, Motorem Lublin. I jeszcze apel od klubu. Kibice, pobierajcie bilety w formacie PDF wcześniej niż przed bramą stadionu. Dzięki temu system będzie działał stabilnie. Pobieranie kupionych biletów na ostatnią chwilę może być utrudnione, a to przełoży się potem na kolejki. Dodajmy, że dzisiaj na trybunach Moto Areny nie będzie kibiców z Grudziądza. Fani GKM-u narzekają na gościnność klubu z Torunia i w ten sposób chcą zaapelować m.in. o zmiany w dystrybucji biletów na mecz dla przyjezdnych fanów Speedwaya.

0: Niedziela gra, a Tatrzański Park Narodowy informuje, że świstaki wykopują się ze swoich nor, no i zaczynają świstaczy okres reprodukcyjny. Sprawa jest niezwykle poważna, dlatego turystów uprasza się o ciszę, spokój i niełażenie poza szlakami. No, wiadomo, nikt nie lubi, jak mu się w tych sprawach przeszkadza.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: jego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać... Potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
8: Lubisz lody?
9: Lubię.
8: Ja lubię owocowe.
9: A ja śmietankowe.
8: Na patyku.
9: Z pudełka.
8: A chcesz spróbować moich?
9: A ty moich?
8: Koral. Przełamuje lody.
10: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca.

PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: Ależ ładnie. IREM w Radiu Gra. Majówka to czas, kiedy większość z nas otwiera sezon grillowy. No to sprawdźmy, co Polacy najchętniej w tym roku wrzucali na grilla. Uwaga, królową rusztu tradycyjnie zostaje kiełbasa. Brawo, tu bez niespodzianek. Zaraz za nią ścigają się kurczak, karkówka i kaszanka. Jeżeli chodzi o dodatki, ketchup w ataku, za nim sos czosnkowy. No i na trzecim miejscu ląduje musztarda, no ale ktoś podium zamknąć musi.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Od 4 do 9 maja skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2!
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
13: Po reklamie.

Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie po 17 w Radiu Gra, a dzisiaj mamy dzień słońca. Słońce świeci dzisiaj w byku, no i zostanie z nami do godziny 20.06. No to wyciśnijcie z tych kilku godzin i z tego słońca tyle witaminy D, ile się jeszcze da.

0: I'm Alive i Celine Dion w Radiu Gra. Czy Polacy lubią grillować? No, tu wiadomo, odpowiedź brzmi tak, no bo grill to nasz sport narodowy. A gdzie najchętniej grillujemy? Są i takie badania, zaraz do nich przejdziemy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszam.

0: otwartych od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Na EPM i ATB w Radiu Gra. Dosłownie wczoraj mieliśmy dzień grilla, a grillowanie to obok piłki nożnej, tenisa czy skoków narciarskich ulubiony sport narodowy Polaków. Grillujemy wszędzie i zawsze, a gdzie najchętniej? Okazuje się, że najchętniej na działkach i we własnych ogrodach, a później w kolejności są plaże, jeziora i parki miejskie. Pamiętajcie jednak, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Nie róbmy tego na pewno na balkonach w blokach, no bo tam nie wolno. Także grillujemy z głową, no i z cebulką, wiadomczak.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.
0: A do tej cebulki i tego grilla bledka wchodzi idealnie. Dalej.

0: Niedzielne popołudnie trwa. Kto ma majówkę, ten pewnie szczęśliwy, a kto nie ma, to znaczy, że jego praca jest ważna dla innych. Policja dzisiaj nie odpoczywa, także przypominamy, patrole sprawdzają, jak wam idą powroty do domu, co tam z prędkością, co z trzeźwością. Także dziś na drogach pełen monitoring, więc uważajcie na liczniki, no i bezpiecznie wracajcie do domu z Radiem Gra.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
12: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
11: Dołączasz?
13: Niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia, animowane nadmarionety i wiele więcej do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Grand.

0: Pitbull w Radiu Gra. Niedziela płynie, długi weekend już prawie na mecie. Grillowana kiełbasa i karkówka przechodzą powoli do historii, a nie jedna impreza kończy się właśnie wspólnym szukaniem kurtki po całym ogrodzie. Oj, czasami po takim intensywnym weekendzie powrót do pracy brzmi trochę jak urlop. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Święta Rozalia z Torunia. Boże, który święte ciało służebnicy Twojej Rozalii wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obraną w czasie zarazy nam darować raczył. To fragment modlitwy do świętej Rozalii, patronki w czasie zarazy. Być może słyszeli Państwo, że Toruń od wieków znajdował się na szlaku swoistej turystyki pielgrzymkowej, związanej z kultem świętych. Nie jest to przypadek. Historia dostarczyła miastu aż nadto powodów, by takie miejsca pamięci i modlitwy tu powstały. Z tego nieprzebranego bogactwa szczególnie jedna postać przykuła moją uwagę. Dziś w Toruniu nieco zapomniana, a w przeszłości czczona bardzo. Jej kult rozwinął się w naszym mieście w XVII wieku i co niezwykłe, na stałe połączył Toruń z niewielką podtoruńską wsią Przeczno, gdzie od ponad 200 lat kult świętej Rozalii pozostaje żywy. Nie jest to przypadek, lecz fenomen w skali kraju. I o tym dziś opowiem. Zapraszam na wycieczkę do Przeczna i Torunia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Zacznijmy od szerszego kontekstu. Kult świętych w chrześcijaństwie znany jest od wieków. To ludzie, którzy swoim życiem, często również śmiercią, dawali świadectwo wiary i zostali wyniesieni na ołtarze. Chrześcijaństwo zna tysiące takich postaci, których imiona wspominamy niemal każdego dnia, a szczególnie uroczyście w Dniu Wszystkich Świętych. Święci w modlitwach, pieśniach i litaniach mają, można powiedzieć, swoje specjalizacje. Jedni wspierają w chorobach duszy, inni ciała, jeszcze inni w troskach codziennych. Także bardzo przyziemnych. Nic dziwnego. Sami byli ludźmi i mierzyli się z podobnymi wyzwaniami. Ich wizerunki utrwalano w obrazach i rzeźbach. Artyści zostawiali w nich subtelne podpowiedzi w postaci atrybutów, często nawiązujących do sposobu życia lub śmierci danej postaci. Prawdziwą skarbnicą takich przedstawień jest m.in. Toruńska Katedra, czyli Kościół Świętych Janów. I tu zbliżamy się do sedna naszej opowieści. Trudno sobie wyobrazić, by było inaczej w Toruniu, mieście założonym przez zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli Krzyżaków, krzewicieli chrześcijaństwa na tych ziemiach. Z ich fundacji powstał Kościół Świętych Janów, w którym przez wieki gromadzono liczne relikwie. Skupmy się jednak na XVII wieku. Właśnie wtedy w Toruniu pojawiają się relikwie świętej Rozalii za sprawą jezuity Fryderyka Szembeka, który sprowadził je do miasta w 1634 roku, zaledwie 4 lata po ogłoszeniu Rozalii świętą. Już 8 października tego samego roku biskup chełmiński Jan Zadzik odprawił mszę przy ołtarzu ufundowanym jej przez jezuitów. Dlaczego właśnie Rozalia? No właśnie, odpowiedź kryje się w jej specjalizacji. Święta z Palermo, gdzie się urodziła i zmarła, była szczególnie wzywana jako obrończyni przed zarazą. A ta w pierwszej połowie XVII wieku powróciła również do Torunia. Dżuma siała spustoszenia, a gorliwe modlitwy miały powstrzymać czarną śmierć. Wierzono, że tam, gdzie wzywano świętej Rozalii, zaraza ustępowała. I do tej wiary jeszcze wrócimy w kolejnej opowieści. Dopowiem tylko, że sam ołtarz świętej Rozalii był prawdziwą perełką. Święta znalazła się w towarzystwie dwóch innych błogosławionych, bliskich temu regionowi. Błogosławionej Juty, czczonej szczególnie w Chełmży i okolicach, oraz błogosławionej Doroty z Mątów, znanej mieszkańcom Widzyn. Wspominam o tym nieprzypadkowo. To zapowiedź kolejnej audycji dalszej historii związanej z kultem świętej Rozalii. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruń.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra.

0: Święta Rozalia z Przeczna i Torunia. Zwiedzamy dziś Toruń i Przeczno szlakiem Świętej Rozalii. Świętej, która na wieki połączyła te dwie miejscowości. To opowieść o mało znanym, a niezwykle ciekawym dziedzictwie architektury, hagiografii i kultu świętych. Historia, w której wydarzenia sprzed wieków wciąż są odczuwalne niemal namacalnie. Zapraszam na tę wycieczkę. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Wiemy, że kult Świętej Rozalii w Toruniu rozwijał się intensywnie od XVII wieku, a pielgrzymki, nabożeństwa i procesje trwały aż do XVIII stulecia. Właśnie wtedy historia z Torunia splata się nierozerwalnie z losami jednej z podtoruńskich sprzeczności. Oddalono od Torunia niespełna 30 km, w 1737 roku dotknęła epidemia cholery. Według oryginalnego rękopisu zachowanego do dziś w miejscowej parafii, choroba zdziesiątkowała wieś niemal doszczętnie. Przy życiu miał pozostać tylko jeden mieszkaniec. Błąkając się po okolicznych lasach w poszukiwaniu wody, przysiadł pod Bożą Męką, przydrożną kapliczką. Tam doznał objawienia. Ukazała mu się młoda kobieta, wskazała źródło i obiecała, że jeśli mieszkańcy będą pić z niego, cholera już nigdy więcej nie powróci. On sam doznał uzdrowienia. Kobieta zażyczyła sobie, by w pobliskim dębie ściąć pień do określonej wysokości i wyrzeźbić na nim jej oblicze. Człowiek nie zdołał tego uczynić, zasnął. Gdy się obudził, wizerunek już tam był. Ludzie widzieli go jeszcze w 1852 roku, kiedy to pień drzewa obmurowano i wzniesiono kaplicę. Świadectwo uzdrowienia mieszkańcy przypisali Świętej Rozalii oraz Świętemu Prochowi. Do dziś, w dniu wspomnienia Świętej Rozalii, w Przecznie odbywają się uroczystości kościelne. Co więcej, niezmiennie od lat, podczas odpustu ku jej czci, z kościoła wyrusza procesja do kaplicy, stojącej dokładnie w miejscowego uzdrowienia. Towarzyszy temu namacalna obecność świętej, bowiem jej relikwie, które na co dzień przechowywane są w toruńskiej katedrze, do Przeczna przybywają właśnie specjalnie na tę okazję. To jedne z ostatnich materialnych śladów po dawnym, pięknym ołtarzu i obrazie Świętej Rozalii, dziś przechowywanych w Pelplinie oraz diecezjalnym muzeum w Toruniu. Czy to koniec tej historii? Od cud z XVIII wieku i tyle? Wcale nie. Aby zrozumieć, jak żywy i aktualny pozostaje ten kult, warto cofnąć się do czasów nam bliższych, do okresu pandemii. We wrześniu 2020 roku, w przeddzień wspomnienia Świętej Rozalii, podczas uroczystej sesji Rady Gminy Łubianka przyjęto specjalną deklarację w sprawie wezwania modlitewnego do Świętej Rozalii, patronki ochrony przed zarazą, otaczanej w tej gminie szczególnym kultem. Był to wtedy jedyny punkt obrad. I wróciło to do mnie, gdy w jednej z audycji usłyszałem mieszkańca Przeczna mówiącego, że w jego miejscowości nikt nie zachorował na COVID-19. Przypadek? Każdy dopowie sobie tę historię sam. Dlaczego jeszcze warto zajść do Przeczna? Choćby dla XIV-wiecznej świątyni. Jednej z około 70, które świadczą o niezwykłym nasyceniu regionu średniowiecznymi kościołami wiejskimi. Niech Państwo mają w świadomości, że ziemia chełmińska to prawdziwy skans budowli sakralnych z okresu średniowiecznego, jeden z najbogatszych w tej części Europy. Są źródła, które mówią, że również w całej Europie. Więc świątynia w Przecznie jest położona w malowniczej okolicy. Zachwyca połączeniem kamienia polnego i cegły. Warto przyjrzeć się uważnie, być może dostrzegą Państwo odciski kocich łapek w cegłach. Wnętrze również robi ogromne wrażenie. Ołtarze, obrazy, przeszklona podłoga w prezbiterium odsłaniająca dawne fundamenty, XIV-wieczna chrzcielnica i kropielnica, a także XVII-wieczne organy, które do dziś działają niemal bez zmian. Obok kościoła znajduje się niewielkie, zadrzewione wzgórze. To dawny gródek rycerski, kolejny ślad znaczenia tej wsi w przeszłości. Chciałem, aby z tej audycji wybrzmiał jeden ważny punkt widzenia. Od niemal 300 lat w zasięgu naszych samochodów i rowerów funkcjonuje piękna, żywa tradycja, nieznana szerzej, a jednak głęboko zakorzeniona w historii regionu. Dzięki Świętej Rozalii, bliska również Toruniowi, być może od teraz także i Państwu. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Jest takie państwo, które w historii jakoś szczególnie umiłowało sobie wizyty w naszym kraju. A jeśli chodzi o Toruń, to na pewno szczególne mieliśmy miejsce w mentalności tejże nacji. Bywali tutaj aż 3 razy i przynajmniej wizyty z XVII i XVIII wieku nie mogą zostać uznane za najbardziej udane, przynajmniej z perspektywy Torunian. Za to na długo zapisały się w historii, bo zdewastowały naszą gospodarkę i zmieniły krajobraz miasta na wieki. Mowa o Szwedach i dziś przyjrzymy się pierwszemu z interesujących nas epizodów z wizyt tej armii, które jeszcze w czasach mojej młodości, że tak powiem, były opowiadane czasami jako legendy. Ale czy na pewno? Zapraszam do wysłuchania. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Pierwsza połowa XVII wieku to burzliwy okres w historii Polski. Ledwo ustały walki ze Szwedami o Inflanty, to od 1626 roku przyszło nam znów skrzyżować oręż w wojnie o ujście Wisły. To pierwszy raz, kiedy niechcieni goście z północy zawitali pod Toruń. Oddział generała Wrangla pojawił się 16 lutego 1629 roku. Liczny oddział, bo 8 tysięcy żołnierzy, a według niektórych źródeł generał mógł wziąć Toruń z marszu, ale z jakichś przyczyn do tego nie doszło. Otóż, zgodnie z przekazem strony szwedzkiej, w pochodzie na Toruń z kierunku wschodniego, północno-wschodniego, Szwedzi zauważyli pod miastem liczną grupę ludzi. Uznali, że to oddział wojskowy i postanowili uderzyć właśnie tam. Szykując się do ataku, ku ich zdumieniu spostrzegli, że ów grupa ludzi w chaotycznym pośpiechu kieruje się w stronę miasta. No więc o co chodziło? Przyczyną był Szwedko. To postać, która w czasach mojego dzieciństwa znalazła swoje miejsce na kartach legend toruńskich, jednak odnalazłem ją również na kartach kronik miejskich. Przybycie Szwedów zbiegło się z egzekucją lokalnego złodziejaszka, tak mówi legenda, lub szwedzkiego dezertera. Nie biorąc pod uwagę, czy legenda, czy fakt, tak czy owak, Szwedko, wchodząc na szafot, tuż przed swoją egzekucją, dostrzegł zbliżające się wojska szwedzkie. Ostrzegł mieszkańców, którzy rzucili się do ucieczki i obrony miasta. Pamiętajcie Państwo, że miejsce wykonywania wyroków śmierci było oddalone w sposób znaczny od serca Torunia. Mowa tutaj o kilometrach, bo gdyby założyć, że była to góra Straceń nazywana Wiesiołkami, to mamy tutaj do czynienia z dystansem bez mała prawie 3 km, a jeżeli byłoby to gdzieś w okolicach Mokrego, bo tam wypatrzono wroga, to i tak są to przynajmniej kilometr lub dwa od murów miejskich. Tak, patrzmy, oderwijmy nasze myśli i wyobraźnię od tego, co widzimy dzisiaj. I jeszcze nadstawmy dobrze uszu, bo to tak oto zanotował ten moment kronikarz. Dnia 16 tegoż miesiąca, mowa o lutym, w piątek o godzinie 10, gdy Kat wykonywał wyrok śmierci na szwedzkim człowieku, zwanym tutaj Szwedką, z powodu kradzieży i wieszał go na sznurze, dostrzegł z drabiny, że maszeruje wielki tłum i zaczął wzywać, by ludzie wycofali się do miasta. Ledwo zdążono to wykonać w pośpiechu i zamieszaniu, gdy szwedzki generał feldmarszałek Hermann Wrangel z około 8... Ledwo zdążono to wykonać w pośpiechu i zamieszaniu, gdy szwedzki generał feldmarszałek Hermann Wrangel z około 8 tysiącami

0: szczęścia przy bramie Chełmińskiej, którą również raził petardą. Tu znowu mowa o dynamicie. Może nie dynamicie, a prochu, o ładunkach wybuchowych, bo jako takiego dynamitu jeszcze przecież wtedy nie było. Tu koniec cytatu. Jakże mógł się zdziwić się generał Wrangel, kiedy napotkał naprawdę srogi opór mieszkańców na murach, których w porównaniu do atakujących było prawie 5 razy mniej, ale czym innym jest statystyka, a czym innych do walki. Na kartach kronik szczególnie zapisała się obrona właśnie północno-wschodniego odcinka, mowa tutaj o bramie świętej Katarzyny, a następnie Barbakanu i bramy Chełmińskiej. No, dali też popis artylerzyści, szczególnie obsługa działa Wielki Mnich, która skutecznie raziła wroga. Wielki Mnich to było według zapisów największe działo w naszym arsenale. Wspomnieć należy również bohaterskie poczynania sierżanta Adama Gintera i kaprala Michała Sztefla, którzy z 20-osobowym oddziałem zniechęcali skutecznie wroga do kolejnych ataków. I rano. I tak działo się 16 lutego. Natomiast rano 17 lutego 1629 roku Szwedzi ponownie próbowali szczęścia jeszcze raz, ale tym razem zostali powitani huralnym ogniem ze wszystkich dział na murach i to ich skutecznie powstrzymało. Kronikarz zaznacza, że atak, w ogóle szwedzki atak, najbardziej odczuł przedmieścia, które zostały spalone, oraz most przy bramie Chełmińskiej, a sami dezerterzy szwedzcy donieśli o stracie ponad 400 ludzi. Dążę do tego, że dnia 18 lutego 1629 roku Szwedzi odstąpili od miasta. Był to pierwszy i zarazem ostatni w historii wygrany pojedynek Torunia ze Szwedami. Zwycięstwo było powodem do dumy. Każdego roku świętowano bardzo uroczyście, a Rada Miejska kazała wybić okolicznościowy medal z napisem Fides et Constantia per Igem Probanda, czyli wierność i stałość wypróbowane ogniem. Czy jednak na tym koniec legend? O tym zwycięstwie jeszcze nie. Jest jedna. Ta z kolei dotyczy kota, który dzielnie walczył ramię w ramię z mieszkańcami na murach miast miejskich. Stąd też nazwa w toruńskich baszt Koci Łeb, Koci Brzuch, a fragment murów na przykład nazywał się Koci Ogon. Czy zatem znów mamy do czynienia z legendą? No, na temat kota w źródłach kronikarskich jeszcze nic nie znalazłem, ale jeszcze nie oznacza w ogóle. I co tu dalej mówić? To była pierwsza odsłona naszych toruńsko-szwedzkich relacji, do których jeszcze z pewnością wrócę. Na dziś życzę przyjemnych spacerów po Toruniu i do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją

0: polska.pl i na stacjach MOL.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na

0: Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Adrian Miedziński jest gościem Radia Gra. Spotykamy się, aby wspominać koleje losów, te wzloty, historyczne wydarzenia, także te niestety blaski i cienie sportu żużlowego. Rok 2007. Specjalnie pomijam te blaski i słaby 2006 rok. Rok 2007 pojawia się nowy właściciel, pojawia się nowa nazwa Unibax Toruń. Po kilku latach takiego niestety zjazdu jest nadzieja na odbudowanie wielkiego toruńskiego teamu. No i rzeczywiście jest wielka atmosfera, są nadzieje, są świetne nazwiska i jest przegrany finał z Lesznym, ale to była tylko przygrywka do tego, co miało się dziać w 2008 roku, czyli powrotu na tron. Twoja równa forma przez cały sezon. W rewanżu tym finałowym jesteś jednym z najlepszych zawodników obok Holdera i Sullivana. Jest twoje pierwsze upragnione złoto drużynowe 2008 rok. Jak ty pamiętasz ten finał, ten sezon i właśnie takie ukoronowanie dla wielu w kariery? Jak się okazało, tyle lat do ubiegłego roku musieliśmy czekać na powtórzenie tego sezonu, więc to jeszcze bardziej podkręca i podkreśla rangę tego sukcesu.
2: Tak, pierwsze złoto, ale to nie moje, bo wtedy nie startowałem, było w 2001 roku, więc tam pomagałem chłopakom w przygotowaniu motocykli, obserwowałem. W tym roku zdałem właśnie licencję, ale był Tomek Szanowski, juniorzy byli dobrzy i wiadomo, cały sezon nie jechali, więc ja bym nie wskoczył tak z marszu, tym bardziej oni osiągnęli wtedy świetny wynik, zdobywając złoto, więc pamiętam tamten finał również bardzo dobrze, a 2008 rok pamiętam te zawody finałowe. W szczególności pamiętam to, że wszyscy kibice w większości znaleźli się na murawie, jak my po zawodach wyjechaliśmy, więc na dzień dzisiejszy jest to nie do pomyślenia, tak, że cały stadion, który praktycznie z nami znajduje się na murawie, na torze żużlowym, więc...
1: To był jeszcze wyjątkowy moment, dlatego...
2: Ostatni rok starego stadionu.
1: Tak, że to były ostatnie chwile tego stadionu, to trochę jak pożegnanie z domem. No bo
2: więc
1: przecież...
2: pożegnaliśmy go w super wykonaniu. Nowa motoarena musiała bardzo długo czekać na to, by złoto było zdobyte na niej, ale cieszymy się, że to złoto w końcu jest w Toruniu, zdobyte w tym zeszłym sezonie. I mają okazję powtórzyć, tak? Jeszcze nigdy to się nie wydarzyło, więc to może być pierwszy raz.
1: Oby, ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego starego stadionu na Broniewskiego. Pamiętam to wrażenie, 2009 rok, przejście na motoarenę, ale wielu kibiców mówiło, a nie ma to, czy nie było to jak na starym stadionie, gdzie wszystko było kameralne, oczywiście nie tak efektowne, ale że była atmosfera. A dla ciebie, jako dla zawodnika, to przejście na motoarenę, wy czuliście się docenieni i czuliście tę radość, że Toruń ma taki stadion?
2: Na pewno tak. Moje spostrzeżenie może być też troszeczkę inne. I tak jak mówisz, kibiców niektórych, którzy mówią, że stary stadion miał jakiś inny klimat, więc ja też mogę powiedzieć fajnie, bo tam był inny klimat, bo ja się wychowałem w tym parkingu, tam biegałem od dziecka, więc tam było troszeczkę inaczej niż na nowym stadionie, ale nowy stadion jest to super miejsce. Pod względem oglądalności, przygotowania toru do walki, geometrii i pod takim względem, że obojętnie w którym miejscu usiądziesz, widzisz wszystko doskonale, więc nie ma złego miejsca na tym stadionie, by oglądać zawody żużlowe i myślę, że to jest najważniejsze tak naprawdę, że każdy będzie zadowolony, kto obojętnie w którym miejscu usiądzie i obejrzy zawody na świetnym torze, gdzie cegiełkę też przykładał Perionson, tak, do projektowania tego toru i zrobili to świetnie. Wiadomo, że geometria jest super, do tego musi być przygotowanie nawierzchni fajne, dobre, żeby zawody były super do oglądania i było dużo mijanek i świetnie to zrobił Piotrek Baron, który wznowił ten tor jakby do tego, że chyba byśmy musieli spojrzeć statystykę, ale najwięcej mijanek powiedział,
1: jesteśmy.
2: Że jest chyba w Toruniu.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów w bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Mariusz Składanowski, witam serdecznie. Naszym gościem Radia Gra jest prawdziwa legenda toruńskich aniołów, wychowanek toruńskiego klubu, Adrian Miedziński. Cześć, Adrianie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Ostatnio zatrzymaliśmy się na roku 2009, czyli momencie wielkiej przeprowadzki na nowy stadion Moto Arenę. A ten 2009 rok był taki słodko-gorzki, bo z jednej strony niesieni euforią medalu jeszcze z Broniewskiego, z drugiej strony każdy chciał zobaczyć mistrzowską drużynę na światowym stadionie. Mówiło się o efekcie Moto Areny, że każdy chciał zobaczyć, jak to wygląda, chociaż raz być w życiu na Speedwayu, to właśnie na Moto Arenie. A mówię słodko-gorzki, bo no wydawało się, że wszystko jest tak poukładane, że skład jeszcze silniejszy, pechowy, finałowy dwumecz z Zieloną Górą, te przekładane mecze w zielone i coraz głębiej już w taką nieprzyjemną i nieprzyjazną pogodowo jesień, pospieszny rewanż w Toruniu. Pamiętam to doskonale, bo byłem prezenterem na stadionie, także no stałem często obok was i pamiętam te przygotowania.
3: O pogodzie wspominasz teraz.
2: Przygotowane tory, tak, i nagle ta ulewa, która patrzyłem, że ten cały misterny plan, przygotowane tory rozmywa. Wtedy jeszcze nie było tego zadaszenia nad tą częścią toru. Więc te nadzieje upadały, a dokładnie właśnie w 14 wyścigu taki podwójny upadek w błocie, i ty, i Wiesław Jaguś, i koniec marzeń. Jak wtedy się czułeś? No pewnie adrenalina była, adrenalina, złość, bo już nie od was to zależało. Po prostu warunki były tak beznadziejne, że to rzeczywiście było
3: teraz
2: groźne.
3: Wspominałeś wcześniej też o Karolu i o mnie, że skończyliśmy tak, jak skończyliśmy, tak? Więc tu może można też tak nawiązać, że to może była nasza wada, że bardzo koncentrowaliśmy się na to, by jechać jak najlepiej i żeby wygrywać, i może to była wada, że za bardzo, tak? Za bardzo, mimo że sprzęt, na przykład warunki pogodowe, troszeczkę nie szło wszystko tak, jak powinno, ale my swoją ambicją dokładaliśmy tą cegiełkę, więc to tak bym zreasumował ten temat wcześniejszy, a tutaj wiedziałem, że w tym biegu wyścigu musi być 5-1. I oglądałem, i padał deszcz, było ślisko, i wiedziałem, że oglądałem, gdzie jest Wiesław Jaguś, przepraszam, i widziałem, że nie jest drugi, tylko trzeci, i też tak kombinowałem, żeby mógł wyprzedzić. Też chciałem wjechać w ten łuk, troszeczkę spowolnić, nie pamiętam, który jechał ty na drugiej pozycji, drugiego zawodnika, żeby Wiesław wyprzedził po zewnętrznej, i w głowie myślałem o tym wyniku, 5-1 tylko nas ratuje, i z tego na śliskiej nawierzchni powstał ten błąd, że obróciło motocykl i tak się skończyło, i później te zawody po tym wyścigu zostały odwołane.
2: No i był smutek. Pamiętam to, kiedy musiałem wyczytywać właśnie jako złotych medalistów drużyny z Zielonej Góry, z tak zupełnie przemoczonej kartki, bo miałem te nazwiska wszystkie wypisane, trenerów, działaczy i tak dalej, a wszystko mi się tak rozmyło, że po prostu ze łzami w oczach domyślałem.
3: Wszystko miałeś przygotowane do fetowania zwycięstwa.
2: Tak jest. I właśnie, znowu to piękno sportu, które piękniejsze było dla drużyny przeciwnej. Ale to był także ważny dla ciebie sezon, bo zostałeś zauważony przez trenera kadry Marka Cieślaka, zostałeś powołany do kadry Polski na drużynowy Puchar Świata, i właśnie 2009 i 2010 złote medale. To jeden z tych najbardziej chyba prestiżowych sukcesów w twojej karierze, te złote medale.
3: Na pewno, tak jak mówisz, pamiętam Peter Borosz w szczególności, bo tam był pierwszy, tam był półfinał.
2: A później chyba w Lesznie były te złoto
3: finał, w Lesznie, tak, był w Lesznie,
2: a więc potem drugi puchar w Wojens w 2010.
3: Pamiętam te Peter Borosz najbardziej, bo tak mi zależało, przecież tam Tomek Golub, Piotr Rasiewicz, same topy polskiego speedwaya, więc zawsze chciałem się tam znaleźć. Chyba to bardziej przeżyłem niż te Grand Prix później, bo pamiętam, gdzieś to wiadomo, jest stres, zawodnik przed zawodami zazwyczaj nie je albo bardzo mało, i to gdzieś to wszystko trzyma. I tak ten stres trzymał, żeby dobrze pojechać, ten półfinał, żeby przejść dalej, bo wiedziałem, wtedy chyba jeszcze Rune Holta czekał na ławce, jeżeli ktoś da ciała, no to będzie zamianka. I wtedy pamiętam, po tych zawodach tak mnie wszystko trzymało, że gdzie ruszyliśmy, wracaliśmy i musiałem stanąć i gdzieś na drodze zwymiotować, bo organizm tak to wszystko odreagował, więc to najbardziej pamiętam, że chyba największe ciśnienie i stres przeżyłem w tych zawodach, z tych wszystkich, bo później już wiadomo, już kolejny raz, kolejny finał, już się wśród tych najlepszych człowiek mógł obyć, więc podchodził do tego inaczej i było łatwiej, ale wtedy to mi naprawdę zależało, by zaistnieć i być w tym świecie.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wspominamy sukcesy Adriana Miedzińskiego, te wyjątkowe historii toruńskiego Speedwaya. Wspominaliśmy o tych złotych medalach drużynowego Pucharu Świata i o tym, jaki to był stres, jakie napięcie, chociażby jazda u boku Tomasza Goloba. Ale tego Tomasza Goloba, jedną z absolutnych ikon toruńskiego sportu, spotykasz także w Unibaksie. Sezon 2013 to jeszcze wówczas taka dla wielu wyjątkowa historia, że jak to, wychowanek Polonii Bydgoszcz, jeden z symboli tej starej, znienawidzonej Polonii, tych starych derbów, kiedy to właśnie bracia Golobowie nas często wręcz upokarzali na torze, a teraz on pojawia się w Toruniu. Były nawet protesty kibiców, nie wszyscy przyjęli Tomasza Goloba z otwartymi ramionami, a jak ty, jazda u boku takiego mistrza w toruńskim składzie. Jakie to były uczucia wówczas?
3: To widzisz, mamy powiązania toruńsko-bydgoskie.
2: Tak jest.
3: Tomek tutaj, ja później tam. Nie dla wszystkich tak wyszło, tak jakby chciało się do końca. Jak ja Tomka wspominam? Oczywiście bardzo dobrze, bo to jest świetny zawodnik i często na niego też spoglądałem, co robi, jak się przygotowuje, na co zwraca uwagę i też na dzień dzisiejszy bym parę rzeczy sobie zmienił i jeszcze inaczej bym do niektórych spraw podchodził. Dla mnie byłem zadowolony z takiej sytuacji, gdzie osobiście, ja oczywiście, kiedy startowaliśmy razem w Sztokholmie i Tomek do mnie przychodził, ja miałem tam też dobry sezon w Szwecji i na tym torze w Sztokholmie mi pasowało, motocykle spisywały się dobrze i Tomek do mnie podchodził: Adrian, co zrobiłeś, to, jak ty jedziesz, to, że ty jedziesz tak tutaj dobrze, co robisz? I sam Tomek do mnie przychodził się podpytywać, więc to jest na pewno miłe doznanie. Ja miałem gdzieś jakieś tory, gdzie coś mi podpasowało, potrafiłem coś zrobić dobrze. Oczywiście Tomek był wyjątkowy, bo on to robił wszędzie, ale to było jeszcze przed Toruniem, przed startami w Toruniu, więc to mi utkwiło w pamięci.
2: Miałeś okazję jeździć i podpatrywać te największe ikony Speedwaya. Rickardson, Crump, ale właśnie także Hancock, także Tomasz Golob. Mówiło się o tym, że Rickardson był zamknięty, zamykał się w swoim świecie i tam, tak jak wspominałeś, gdzieś tam z miarką podbiegałeś pewnie potajemnie i mierzyłeś te odległości. Tomasz Golob i Greg Hancock to chyba już trochę inna mentalność i chyba większa otwartość. Od nich można było łatwiej uzyskać jakieś wskazówki. Czy chyba, że się mylę, jak to może zdradzisz tu, wiesz, jakieś tajemnice, o których nie wiemy.
3: Nie, myślę, że u każdego z tych zawodników. Wiadomo, że tak jak mówisz, Tony był mniej dostępny, bo go mniej było. On przychodził na zawody, robił swoje, przygotowany, wszystko tak, jak powinno być. A przepraszam, Greg Hancock, jest to inna sytuacja z Gregiem, no bo on bardziej luźno sobie chodzi, lubi porozmawiać, więc na pewno jest łatwiej nawiązać kontakt. Tomek też na pewno nie dzieje. Każdy z nich jest inny, tak jak Greg, bo Tomek też robił swoje i bardziej był skoncentrowany na działaniu wokół siebie, ale nie było nigdy problemu, jeżeli podszedłeś, zapytałeś się, jak uważasz, czy to, więc zawsze uzyskiwało się odpowiedź, więc byli kontaktowi, nie było z tym problemu, a każdy ma inny charakter, inne podejście, inną koncentrację i przygotowanie do zawodów. Ja też mogę powiedzieć to, że mogłem porozmawiać i z zawodnikami, pójść się obojętnie bawić, rozmawiać o każdej porze, ale nie w dniu zawodów. W dniu zawodów ja miałem koncentrację i zamykałem się też w swoim świecie i skoncentrowałem się na tym, co robię. Więc każdy ma inny sposób, inne podejście do siebie, inny sposób na koncentrację, by dobrze być przygotowanym w danym momencie.
2: Podpatrywałeś zawodników, podpatrywałeś sprzęt, a gdybyś miał tak stworzyć albo wziąć dla siebie te najważniejsze cechy czy umiejętności żużlowca od różnych zawodników. Technika, nie wiem, ta pozycja na motocyklu, starty i tak dalej, walka czy inteligencja na torze, bo to jest ileś tych elementów, ty sam byś jeszcze dodał tu pewnie ileś, gdyby tak stworzyć idealnego zawodnika według Adriana Miedzińskiego, to co od kogo byśmy mogli wziąć?
3: Ale ciężkie pytania zadajesz, no. Od kogo? Od najlepszych zawsze można coś zaobserwować i wyciągnąć z każdego
2: zawodnika. Zacznijmy od startu. Kto swoim zdaniem jest najlepszym startowcem?
3: Patrząc na start, jak patrzę na siebie, no to oczywiście Tony Rickardson, no, jego starty były czymś fenomenalnym i oczywiście sprzęgło to, jakich tarczek używał, gdzie kopiowałem to wtedy również do siebie. startowo imponował mi ustawieniami i to, jak robił, no nie jazdą, bo to nie jestem zwolennikiem jego jazdy, mówię o Nicku Pedersenie, ale były te lata, że on miażdżył wszystkich ze startu, tam gdzie zdobywał złota, on stawał, zupełnie nie mój styl, ja bym tak nie mógł startować jak Nicki Pedersen, ale jego starty były super, a do jazdy to dzisiaj nawet jak obejrzymy sobie filmy, jak jeździł Tomek Golub, to co on robił na trasie, jak operował tym motocyklem, jak on się na nim zachowywał, to można powiedzieć, wpada człowiek w zachwyt, robi się w oczach, obserwując jego jazdę. To tamte czasy, a na dzień dzisiejszy myślę, że niekwestionowanym liderem technicznym jazdy na motocyklu jest chyba Bartek Zmardzik.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radio Gra.
4: Radio Gra.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: mama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: K2. To co dziś robimy?
14: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
13: K2.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: tym mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po reklamie.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Kontynuujemy naszą opowieść o Adrianie, ale i historii toruńskiego Speedwaya. 2013 rok, taki historyczny dla Torunia, także dla ciebie z kilku powodów. I można powiedzieć, że to kolejny z takich słodko-gorzkich. Zacznijmy od tego gorzkiego, najbardziej gorzkiego, bo niesławnego finału. Znowu Zielona Góra. Znowu seria niefortunnych zdarzeń. Kontuzje i Chrisa Holdera, problemy zdrowotne Tomasza Goloba i na dzień przed rewanżem w Zielonej Górze kontuzja w Grand Prix, która wyklucza go z zawodów. I w zasadzie jedziemy na rewanż, kiedy pojawia się telefon do kierownictwa naszego...
3: Mówię
2: o tym finale. I tu niestety czarna karta w historii nie tylko naszego klubu, ale i w ogóle całej dyscypliny. Toruń, wiadomo, osłabiony, absolutnie bez szans.
3: Się wetnę. Teraz można powiedzieć, każdy zespół chciałby być w finale, a Toruń jest chyba jedynym wyjątkowym zespołem, który nie chciał jechać w finału, więc taka była historia.
2: Minęło 13 lat od tego wydarzenia. Wiem, że wówczas wszyscy kryli się albo tajemnicą, albo tym, że takie podjęli decyzje. Ale wiadomo, kto wykonał ten telefon, właściciel ówczesny klubu. To, że jeszcze widzę u ciebie właśnie te emocje i tę złość sportową, świadczy o tym, że dla was, dla zawodników, to musiał być cios, bo to jest jakby zaprzeczenie właśnie idei zawodu, który wykonujecie, czyli sportu, poszanowania zasad i walki. Tyle razy pokazywałeś, że mimo kontuzji, mimo przeciwności, po prostu takie są zasady, po prostu.
3: Tak jak mówisz, był to cios, bo jedziesz na finał skoncentrowany, nastawiony, bo to są najważniejsze, jedne z najważniejszych zawodów w sezonie. I pamiętam ten dzień, bo jadąc w busie, dzwoni do mnie znajomy. Mówi: Adrian, wy podobno dzisiaj macie nie jechać. Ja mówię: co ty gadasz? Mówię, gdzie ty słyszałeś w ogóle? Ja tu jadę, wiadomo, skoncentrowany. Mówię: ja nic nie wiem. Mówię: o czym ty mi opowiadasz? I na razie i tyle było z tej rozmowy. Więc zupełnie otrzymałem taki telefon od znajomego. Gdzieś były przecieki, więc gdzieś coś usłyszał. I przeleciało mi to. Z jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, bo człowiek, wiadomo, był skoncentrowany i mówię: co on, mówię, za głupoty sobie, myślę, słyszał. No i później dojeżdżamy do Zielonej Góry i podchodzi do mnie Sławek Kryo i mówi mi taką wiadomość i oczy jak 5 zł oczywiście mam. Tak naprawdę nie wierzyłem w to, bo wydawało mi się to zupełnie nierealne, bo zawodnik, każdy sportowiec jest nastawiony do tego, by działać, by wygrywać, a finanse i inne rzeczy tak naprawdę każdy ma z boku, z drugiej strony. Więc taka sytuacja miała miejsce. Do końca byłem nastawiony, by jechać, walczyć, mimo oczywiście przeciwności, które nas spotkały. Mówisz o braku Tomka i Chrisa.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Radio Gra.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Gra. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Mariusz Składanowski, witam serdecznie i zapraszam na kolejny żużlowy Kalejdoskop Radia Gra, w którym wspominamy historię Adriana Miedzieńskiego, jednego z najsłynniejszych wychowanków toruńskiego apatora. Nasza opowieść została przerwana w wyjątkowym momencie, 2013 rok, ten niesławny, niedoszły finał w Zielonej Górze, z którego po prostu uciekliśmy. To rzeczywiście czarna data w historii, 2013, ale ta trzynastka dla ciebie indywidualnie, no wręcz odwrotnie, była wyjątkowa. Najlepsza średnia twoja w historii, ponad 2 punkty. Do tego 2 wyjątkowe wydarzenia. Najpierw jeszcze w czerwcu Speedway Best Pers, gdzie u boku Tomasza Goloba zdobywacie złoty medal. Ty jesteś najlepszym zawodnikiem imprezy, a startowali tam przecież i Rosjanie z braćmi Łagutami, z Emilem. No, śmietanka. A wy wygrywacie między innymi, czy głównie dzięki twojej zasłudze. I jeszcze jeden, ten jeden z tych najbardziej spektakularnych sukcesów. 5 października 2013 roku. Dzika karta podczas Grand Prix Polski. To jest taki moment, kiedy ja wspominając mam ciarki, jak ty pamiętasz te zawody. Startując z dziką kartą, już wcześniej miałeś w Bydgoszczy taki start z dziką kartą. Tam wówczas zdobywałeś doświadczenie, ale tutaj okazałeś się czarnym koniem turnieju. Jest jakieś przeczucie, że to będzie mój dzień, że dzisiaj dam radę, czy po prostu jak Adam Małysz, do kolejnego nie skoku, tylko wyścigu, 3 punkciki, 2 punkciki, 3 punkciki i tak dojechało się do finału, a potem już się wydarzyło to, co się wydarzyło.
3: Oczywiście jest tak, że nie myślisz o zwycięstwie, tylko koncentrujesz się na dobrze wykonanej pracy i chcesz wykonać swoje zadanie dobrze. Chociaż jeszcze wrócę troszeczkę czasowo. Wtedy 2005 rok, co wspominałeś o indywidualnym mistrzostwie Polski juniorów, to ja na te zawody to miałem takie nastawienie. O gole, to dzisiaj wygram. Szampana sobie zabrałem, postawiłem w szatni, że jak się wykąpię, to od razu później z tym szampanem się pławię, czyli go w boksie, już nie pamiętam, gdzie zostawiłem, ale miałem przygotowanego szampana, mówię, i tak się stało, więc...
2: I było, i miałeś komplet punktów, 15 punktów.

0: Wtedy w tych zawodach 2005.
1: Więc takie było nastawienie i otworzyłem tego szampana i tak wszystko miało miejsce, jak zaplanowałem.
0: A tu szampana przygotowałeś?
1: Tu nie przygotowałem szampana, ale tak jak mówisz, teraz mi zdajesz z tego sprawę, że trzynastka miała duży wpływ w mojej karierze i też lubiłem startować z numerem 13 w zawodach indywidualnych, bo ten rozkład pól, tam co prawda wypadają te zewnętrzne pola, ale jakoś mi trzynastka zawsze w miarę sprzyjała. A Grand Prix? Grand Prix to byłem nastawiony, dobrze się czułem, ogólnie to był też dobry sezon, byłem zawsze walecznym zawodnikiem i stąd może się nieraz pojawiały jakieś upadki, bo walczyłem zawsze do końca. Taki miałem charakter.
0: Wspominamy ten jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów Adriana Miedzińskiego i dla nas, toruńskich kibiców, ten także najbardziej radosny i wzruszający. 5 października 2013 roku, turniej Grand Prix Polski, wielki finał. Greg Hancock, Jarosław Hampel, Nils Christian Iversen i Adrian Miedziński. Hancock prowadził przez większość
1: tego... Sami medaliści tego sezonu, tak?
0: Tak, przez większość tego wyścigu, ale ty po prostu jechałeś, napędzałeś i po prostu wygrałeś. I ta euforia, bo to był wypełniony absolutnie jak zwykle stadion Pobrzegi. Biało-czerwona olbrzymia flaga na tych dwóch poziomach. Mazurek Dąbrowskiego. Czy takie chwile zatrzymują się i są jak taka stopklatka w pamięci i jak jest, nie wiem, człowiekowi źle, albo tak się zastanawia, co ja w życiu osiągnąłem, to wtedy, haha, Adrian, pamiętasz?
1: Pamiętam ten dzień doskonale, tak? Ja, moje odczucia i to każdy sportowiec tego potrzebuje, by tak było, bo sport to nie może być zawód, który jedzie zrobić i wszystko... Po prostu, że to robisz. Ten dzień bardzo dobrze pamiętam i to się wszystko układało się po prostu tak, jak chciał, bo ja przyszedłem bawiłem się w ten dzień, można powiedzieć. Wjazdem na Żużlu sprawiało mi to dużą przyjemność. Wiedziałem, że nie mam startów, bo starty były takie sobie, szczerze, tego dnia, bo to wynikało też z ustawień motocykla, który musiałem tak poustawiać, bo on był w miarę szybki, dopasowany do tego toru, który był w tym dniu. I starty były bardzo słabe, ale wiedziałem, że byłem bardzo szybki na trasie i mogłem sobie pozwalać na dużo, wyprzedzając zawodników. I tak było w półfinale, w którym minąłem Darcy'ego, bo dobrze pamiętam te zawody. I w finale najpierw Jarka od razu, a później Grega. I też pamiętam półfinał z Gregiem. Czułem, że jestem od niego szybszy, to już gdzieś tam nawet wspominałem, ale czułem, że jestem od niego szybszy i tak sobie myślę, atakować go w tym półfinale, czy nie? Tak rozchminałem sobie wszystko w głowie, mówię, zostawię to sobie może na finał, niech on myśli, że jego sprzęt jest idealnie dograny i tego dnia, tak jak sobie wszystko układałem w głowie, ustawienia motocykla, bo też robiłem tego dnia ustawienia, pamiętam, których nie używałem zazwyczaj, mówię, robimy to, zobaczymy, i gdzieś to wszystko się zgrywało, więc tego dnia tak było. No i tak jak wszędzie, potrzebujesz czucia motocykla, czasami szczęście, by odnosić sukcesy.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: Wracamy do rozmowy z Adrianem Miedzińskim i analizujemy tym razem elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w sporcie żużlowym. Właśnie, jakie są te elementy potrzebne do tego sukcesu? Miałeś talent, bo to się czuło od samego początku. Smykałkę, umiejętności, świetnie dobrany team, bo miałeś rzeczywiście wokół siebie specjalistów.

0: Karolem, że może wy za bardzo chcieliście, że no mówi się o to, o tym, że Adrian w tych momentach, kiedy właśnie byłeś tak blisko tego szczytu, brakowało tego ustabilizowania formy, a może po prostu, jak podpowiadali eksperci, chłodnej głowy. Gdyby to była mentalność Tonego Richardsona, to może ty byś zdobywał i walczył o rekordy wszechczasów. Jak z perspektywy tych lat i zakończenia kariery? Rzeczywiście było za dużo spalania się emocjonalnego, mentalnego, za bardzo się chciało, a nie było jak po prostu odpuścić?
1: Ach, tutaj też ciężkie pytanie, więc czy... Nie, to nie było tak, że człowiek nie odpuszczał. Gdzieś tam niektóre sytuacje na pewno się zdarzały, że można było odpuścić i czasami taka lampka była, że dobra, tego nie robimy. Ja też lubiłem otaczać się ludźmi zaufanymi, który... Jeżeli ja już się z kimś współpracowałem, to obdarzałem go bardzo dużym zaufaniem i zazwyczaj tak było, że ta współpraca była bardzo dobra i komuś zależało na tym, by było dobrze. Dlatego też można szukać, tak jak teraz, chociażby silników, że tu można robić gdzie indziej, ale ja całą karierę, większość silników, które miałem, większość 90% to były od Ryszarda Kowalskiego, któremu też bardzo dziękuję za współpracę i wiem, że on zostawiał serce, że to, co było dla mnie zrobione, było zrobione zawsze dobrze. Wiadomo, że jeden silnik pasuje na ten tor lepiej, na drugi inaczej, więc to już tam można dalej iść w taką dywagację, ale najpierw zawsze szukałem błędu u siebie, później gdzie indziej. I też mógłbym skakać po tunerach, ale ja nie byłem zwolennikiem skakania, zawsze się wolałem też skupić bardziej na jednym, współpracować i dochodzić, tym bardziej, że wiedziałem, że jest zastawione serce dla mnie, by było to wszystko dobrze i to ja muszę gdzieś robić coś źle. Ale wiadomo, sport jest skomplikowany, jeden silnik może pasować tutaj bardziej, tutaj mniej i po prostu starałem się, mógłbym może więcej jeszcze szukać to, ale ja szukałem na początku błędu u siebie i wiem, że ten sprzęt był zawsze zrobiony dla mnie w 100% bardzo dobrze, tylko ja może nie potrafiłem tego wykorzystać. Tak samo teraz rozmawiając, ja biorę to na siebie, że gdzieś robiłem ja cały czas błąd, bo może gdzieś jeszcze źle przekazałem, że to bym zmienił tak, tak, a na przykład najlepsi sportowcy, czytaj teraz Bartek Zmarzlik, Tony Richardson wtedy, oni to mają, że potrafią to zrobić lepiej. Więc mimo to, że masz talent do jazdy, dobrze spisujesz się na motocyklu, musisz mieć talent do czucia motocykla, do współpracy z tunerem i do mówienia tego, co się chce. Bo ja wiem, że miałem sprzęt na zawsze przygotowany bardzo dobrze i zawsze zwalałem winę na siebie, a gdzieś może brakowało tego, żebym lepiej przekazywał jakieś newsy, co można jeszcze zmienić, by być na danym obiekcie lepszym.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radio Gra.
4: Radio Gra.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Time.
1: Toruński kalejdoskop.
2: Toruński kalejdoskop.
1: W Radiu Gra.
3: Wracamy do rozmowy z Adrianem Miedzińskim. Niestety nieodłącznym elementem sportu żużlowego są upadki, kontuzje i tu ty także wykazywałeś się nie lada ambicją, no takim poświęceniem dla klubu. Pamiętam 2011 rok, kiedy miałeś złamany obojczyk i wówczas poddałeś się jakiejś eksperymentalnej, nowatorskiej operacji, żeby wrócić i pomóc drużynie w playoffach już po 7 dniach, co było wtedy rekordem. Ilość tych kontuzji była w twoim przypadku rzeczywiście dla zwykłego śmiertelnika przerażająca. Pamiętam kiedyś obrazek, jak pokazywałeś rękę z blaszkami.
4: No to nie była fajna kontuzja, to była jedna z gorszych. Obojczyk to jeszcze można powiedzieć mały pikuś, 4 razy, tak? Wtedy jak wróciłem po 5 dniach, to była operacja świętej pamięci Damian Janiszewski, który miał talent, tak jak można mieć talent do sportu, on miał talent do medycyny i do składania nas z różnych przygód, więc dzięki jego opiece na pewno mogłem wtedy powrócić. Tak samo tą rękę też był on jednym z doktorów, bo tam już nie dwóch doktorów przeprowadzało tę operację, więc ja robiłem z nim na telefonie w Anglii i mówił rób w Anglii, bo to trzeba robić szybko. A tak wyszło na koniec już jednej upojącej całej historii, że i tak skończyłem w Toruniu w szpitalu i wróciłem też szybko, chyba po 5 tygodniach z tą ręką, gdzie to jest temat na rozwinięcie, ale nie była to łatwa kontuzja. To można powiedzieć obojczyk, to jest do tego małe piwko, nawet nie, ćwiartka piwka.
3: Czy jesteś w stanie policzyć, ile blaszek, śrub, ile elementów obcych było, czy może nadal jeszcze jest w twoim ciele? Kolejne trudne pytanie.
4: Nie, ale też na szczęście chyba tak nie było aż tak wiele, bo wiadomo, są zawodnicy, ludzie, którzy mają dużo więcej i mają więcej kontuzji, to były obojczyki, no to obojczyki, wiadomo, to się wszystko było włożone, wyciągnięte, więc jakby dwie operacje na obojczyku, są jakieś tam małe śrubki, które w barkach, które są do dzisiaj i w dłoni, w to, co wspomina się o tej dłoni, wśródręcze było złamane i tam jest jedna blaszka, której też była opcja, wyciągamy tą blaszkę, w sumie tam chyba tego nie wyciągamy, bo tutaj jakiejś kontuzji nie odniosę ręki, bo wiadomo, posiadać jakąś blaszkę, to przy jakimś upadku może narazić się na większe szkody niż bez, ale tutaj z ręki nie wyciągnąłem tej blaszki, ona została. W niczym nie przeszkadza, więc...
3: A właśnie tu pojawia się pytanie, na lotnisku
4: nie, pika,
3: nie ma.
4: Nie pika,
3: nie pika, tak?
4: Nie. To
3: tak
4: też kiedyś myślałem, czy to ten, się zastanawiałem nad tym, nie, tego nie wykrywają.
3: No nie, no, tak, przepraszam.
4: Można chodzić z blaszkami.
3: Jak Monty Python by było przed wejściem, tak zdejmij zegarek, a ty wyciągasz jeszcze blaszki, śruby i cały skład.
4: Tego na szczęście na lotniskach nie ma z tym problemu, więc tak bym musiał się tłumaczyć, co to jest i bym je tam, oczywiście wiadomo, że to by trwało chwilę, ale za każdym razem bym musiał komuś opowiadać, że tutaj jest coś w ciele, ale nie ma takich problemów na szczęście.
3: I tu postawmy kropkę, a do rozmowy z naszym gościem i tej niezwykłej historii jeszcze powrócimy. Mariusz Składanowski, do usłyszenia.
1: Toruński kalejdoskop.
2: Toruński kalejdoskop.
1: W Radiu Gra.

Słuchasz Radia Gra.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Radio gra.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Saga toruńskiego żużla, początki czarnej magii na Chełmińskiej prawie 100 lat temu. Na ulicach Torunia motocykl był widokiem równie egzotycznym, co dziś powóz konny na ruchliwej arterii miasta. To właśnie w tych czasach, dokładnie 4 września roku 1927, rozpoczęła się historia, która na zawsze wpisała się w DNA Grodu Kopernika. Tamtego dnia odbył się w Toruniu pierwszy rajd motocyklowy na dystansie 11 km, zorganizowany z okazji święta Toruńskiego Klubu Sportowego. To był jednak dopiero przedsmak prawdziwych emocji. 3 lata później, 24 sierpnia roku 1930, na stadionie przy szosie Chełmińskiej Toruński Klub Motocyklistów, to wspierany przez żołnierzy z Gryfa, zorganizował pierwsze w historii miasta zawody w ślizgu kontrolowanym, znanym wtedy jako Dirt Track. Tor nie przypominał współczesnych, profesjonalnych aren. Żużlowcy ścigali się na tym, co akurat mieli pod ręką, dzieląc motocykle jedynie według pojemności silnika. Mimo braku specjalistycznego sprzętu, impreza okazała się ogromnym sukcesem i już w październiku tego samego roku powtórzono zawody, a warkot silników i zapach benzyny na stałe wpisały się w krajobraz Torunia. Jednakże, jak to w sporcie bywa, nie wszystko układało się gładko. Rok 1931 przyniósł wydarzenie, które na długo stało się przedmiotem plotek. W trakcie uroczystej kolacji w prestiżowym dworze Artusa doszło do konfliktu. Toruńscy działacze, urażeni ambicjonalnie, odmówili wręczenia nagród zwycięzcom z Bydgoszczy. W odpowiedzi prezes bydgoskiego klubu nakazał swojej drużynie opuścić uroczystość. Ten dyplomatyczny zgrzyt sprawił, że toruński klub na kilka lat zniechęcił się do organizacji kolejnych zawodów dirt trackowych. Dopiero w roku 1936, tuż przed wybuchem wojny, żużel powrócił do Torunia pod wodzą doktora Mariana Żurawskiego. Ostatnie przedwojenne zawody rozegrano 18 października tego samego roku. Potem zapadła cisza zarówno na stadionie, jak i w całym kraju. Po zakończeniu wojny w roku 1946 reaktywowano Toruński Klub Motocyklistów. To wtedy na scenę wkroczył Zbigniew Raniszewski, postać, która stała się legendą i fundamentem powojennej potęgi toruńskiego speedwaya. Niestety historia Raniszewskiego zakończyła się tragicznie w roku 1956 podczas zawodów w Wiedniu. Poniósł śmierć na torze, pogrążając Toruń w żałobie, ale pozostawiając w sercach kibiców niegasnący płomień pasji. Lata 50. to okres walki nie tylko o zwycięstwa na torze, ale także o przetrwanie klubu w rzeczywistości powojennej Polski. Toruńska sekcja była wcielana do gwardii, potem likwidowana, a sprzęt żużlowy wywożony do innych miast. Torunianie musieli pisać liczne petycje, by odzyskać swoje motocykle, które trafiły do Bydgoszczy. Gdy nie udało się odzyskać starego sprzętu, działacze starali się o nowe maszyny, jednak przez 2 lata nie doczekali się odpowiedzi. Mimo przeciwności, toruńscy pasjonaci żużla nie poddali się. Latem roku 1956 uzyskali zgodę na zagospodarowanie zrujnowanego stadionu przy szosie bydgoskiej. To właśnie tam w 1957 roku rozpoczęła się wielka społeczna budowa. Każda cegła i każda tona żużla była układana rękami kibiców i miłośników tej dyscypliny. Stadion przy szosie bydgoskiej stał się pierwszym prawdziwym domem toruńskiego żużla. W 1959 roku toruński klub zadebiutował w trzeciej lidze, zajmując 7 miejsce. Już rok później awansował do drugiej ligi, gdzie jednak napotkał na silniejszych rywali i zakończył rozgrywki na ostatniej pozycji w grupie zachodniej. Klub szukał stabilności. Liga Przyjaciół Żołnierza zaczęła się wycofywać, a żużlowcy potrzebowali poważnego mecenatu. Początek lat 60. przyniósł przełom. Sekcja żużlowa, działająca już jako motorowy klub żużlowy, została objęta opieką przez pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia. To był początek nowej ery, czasów stabilizacji, które miały zaprowadzić toruńskie anioły na szczyt polskiego żużla. To dopiero początek fascynującej historii czarnego sportu w Toruniu. W kolejnych rozdziałach tej sagi przyjrzymy się narodzinom wielkiego apatora, pierwszym awansom do elity i temu, jak szosa bydgoska stała się twierdzą nie do zdobycia dla przyjezdnych. Bo żużel w Toruniu to nie tylko sport, to tradycja, pasja i nieodłączny element tożsamości miasta. Czekajcie na dalszy ciąg tej historii, bo toruński speedway nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
1: Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
1: Po reklamie.

Droga toruńskiego żużla na szczyt. Historia pasji i sukcesów. Toruńska sekcja żużlowa to przykład sportowej determinacji, która przez dekady kształtowała się pod patronatem zakładów Apator i wykuła swoją pozycję na oczach kibiców z całego kraju. Wszystko zaczęło się w 1961 roku, gdy sekcja została oficjalnie przejęta przez pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia. 12 czerwca zgodę wydał dyrektor Jan Koźmiński, a 7 dni później, 19 czerwca, formalną akceptację wyraził generał Józef Turski. Tak powstało koło LPZ przy PEZW AN, które przejęło sprzęt i zawodników. Jeszcze w tym samym sezonie na plastronach pojawiła się nazwa Apator. Charakterystyczny deltoid z napisem na stałe wszedł do historii sportu. 21 lutego 1962 roku koło LPZ zlikwidowano, a na jego miejsce powstał klub sportowy Stal, działający w strukturach Zrzeszenia Sportowego Stal. Lata 60. to czas, gdy Toruń zaistniał na mapie wielkich sukcesów za sprawą Mariana Rossego. Popularny Maryś wywalczył dla miasta pierwsze medale. Jego największym osiągnięciem było złoto drużynowych mistrzostw świata, zdobyte w 1966 roku, oraz srebro indywidualnych mistrzostw Polski w tym samym sezonie. Niestety karierę wybitnego zawodnika przerwała tragedia. Marian Ross zmarł po wypadku na torze w Rzeszowie 19 kwietnia 1970 roku. Początek lat 70. to czas pukania do bram Ekstraligi. W 1973 roku Stal zajęła drugie miejsce w drugiej lidze, jednak w barażach o awans lepsza okazała się Polonia Bydgoszcz. 2 lata później historia się powtórzyła. Znów drugie miejsce i ponowna przegrana z bydgoszczanami. Dopiero powiększenie najwyższej klasy rozgrywkowej do 10 zespołów umożliwiło Torunianom upragniony awans. Pierwszy sezon w elicie był trudny, ale Torunianie utrzymali się, zajmując 8 miejsce. Niestety 25 lipca 1976 w elicie był trudny, ale Torunianie utrzymali się, zajmując 8 miejsce. Niestety 25 lipca 1976

0: Fator zdobył pierwszy w historii brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski. Zespół nie przegrał wówczas żadnego meczu na własnym torze. 3 lata później, w 1986 roku, Torunianie sięgnęli po upragnione złoto. Przez cały sezon szli łeb w łeb z bydgoską Polonią, a o tytule zdecydowała porażka bydgoszczan w Gorzowie. Po zwycięstwie nad Kolejarzem Opole Apator po raz pierwszy został najlepszą drużyną w Polsce. W kolejnych latach Torunianie regularnie sięgali po medale w parach i rozgrywkach młodzieżowych. 6 czerwca 1987 roku Toruń gościł półfinał Mistrzostw Świata par, gdzie polska para Żabiałowicz-Jankowski stanęła na 3. stopniu podium. Złote lata 90. to okres, w którym Apator nie schodził z podium. Drugi tytuł mistrzowski przyszedł w 1990 roku. Do składu dołączył pierwszy obcokrajowiec, Szwed Christer Karlsson, oraz trzej muszkieterowie Robert Sawina, Jacek Krzyżaniak i Mirosław Kowalik. Wkrótce do ligi napłynęły kolejne gwiazdy z mistrzem świata Perem Jonssonem na czele. Szwed stał się idolem Torunia, jednak w 1994 roku jego karierę przerwał dramatyczny wypadek w Bydgoszczy, po którym Jonsson do dziś porusza się na wózku. W tym czasie rozbłysła też gwiazda młodego Tomasza Bajerskiego. Sezon 1996 przyniósł srebro po zaciętym finale z Włókniarzem Częstochowa. Pod koniec dekady wyniki nieco osłabły. W 1999 roku Apator musiał nawet bronić się przed spadkiem w barażach z Zieloną Górą. Historia toruńskiego żużla to opowieść o nieustannej walce i wielkich emocjach. To dowód na to, że sportowa pasja potrafi wynieść drużynę na sam szczyt polskiego speedwaya.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: ciebie w kosta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe, ale